0: polsku.
1: Zostawiam Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

Znowu ktoś mnie podgląda. Lekko skrobię do drzwi. Strasznym okiem cyklopa radzi

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: No i witamy w nowym tygodniu, a razem z nim wraca Kinowy Poniedziałek. Od teraz właśnie w poniedziałki zaglądamy do Multikina i sprawdzamy, co ciekawego czeka nas na dużym ekranie. A my zaczynamy od czegoś dla tych, którzy lubią, kiedy w kinie robi się trochę mniej przyjemnie.
2: Czyli mamy horror.
1: Dokładnie tak, Resident Evil wraca, ale tym razem dostajemy zupełnie nową historię. Brian zostaje wciągnięty w nieustanną walkę o przetrwanie.
2: Resident Evil w kinach od 18 września. Film rekomendowany dla widzów powyżej 15 roku życia.
1: A skoro już wiemy, co czeka nas wśród premier, no to teraz coś zupełnie innego, bo nie zawsze w kinie musi być fikcja.
2: Kino dokumentalne w Multikinie.
1: No to cykl tworzony we współpracy z jednym z festiwali, w którym zamiast wymyślonych historii dostajemy prawdziwe opowieści prawdziwych ludzi i prawdziwe emocje.
2: I tutaj też nie ma jednego tematu. Każdy miesiąc ma swój motyw przewodni. Są historie o ludziach, sztuce, kulturze, ale też o społeczeństwie, ekologii czy problemach, z którymi mierzy się współczesny świat.
1: Czyli kino, po którym można wyjść z sali i jeszcze długo o tym filmie gadać. Dobra, to ja teraz mam pytanie, czy można zarabiać na płakaniu?
2: W tym filmie najwyraźniej tak.
1: No bo bohaterka tworzy nietypowy projekt pod nazwą Skup Łez, płaci ludziom za ich łzy.
2: I właśnie wtedy poznaje początkującego artystę, który ma jeden mały problem.
1: No nie potrafi płakać.
2: I z tej dość nietypowej sytuacji zaczyna się ich relacja, szybka, intensywna i coraz bardziej emocjonalna.
1: No a film, powiedz mi, co czujesz, to historia o bliskości, uczuciach i tym, jak druga osoba może całkowicie zmienić nasze życie.
2: Film Łukasza Rondudy z Janem Sałasińskim i Izabelą Dudziak w kinach od 18 września.
1: A teraz coś dla tych, którzy uważają, że noc jest zdecydowanie za krótka, żeby iść spać.
2: Czyli dla kinomaniaków wracają nocne maratony filmowe.
1: I tutaj naprawdę można zarwać nockę. Są horrory, kinoakcji, superbohaterowie, klasyki. A już 20 września czeka nas maraton Piratów z Karaibów.
2: Czyli Jack Sparrow, Morze Statki, Piraci i kilka godzin filmowego szaleństwa.
1: A oprócz tego w sprzedaży są też m.in. mini-maratony Spidermana i Bleach.
2: Więc jeśli zwykły seans to dla was zdecydowanie za mało, nocny maraton filmowy może być dokładnie tym, czego szukacie.
1: A przypominamy, że osoby od 16 roku życia mogą uczestniczyć za pisemną zgodą opiekuna, a młodsi widzowie tylko z opiekunem.
2: Szczegóły i bilety znajdziecie w Multikinie, a my lecimy. Dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia. Sylwia Szarecka, Bartek Skrajnowski. Pa, pa!
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Sławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę oraz pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Patryk Jaremierski, Ból z Włocławka, zapraszam. Wiosną podczas miejskiej inwestycji mieszkaniowej na rogu ulic Tumskiej i 3 Maja pracownicy dokonali odkrycia archeologicznego. Początkowo ratusz nie zdradzał, co konkretnie zostało zaniesione. Za kulisami mówiło się jednak o prawdziwym skarbie. Rzeczywiście, znaleziono skarb, mówi dr Jadwiga Lewandowska, kierownik badań archeologicznych.
4: Odkryliśmy to, czego się spodziewaliśmy po przeprowadzeniu kwerendy archeologicznej i historycznej. Przede wszystkim były to relikty zabudowy murowanej kamienic przy ulicy Tumskiej, a także zabudowy przy ulicy 3 Maja. Zadokumentowaliśmy to, przeprowadziliśmy analizę architektoniczną, chronologiczną i w związku z zamierzeniem inwestycyjnym nastąpiło przegłębienie. Później również fantastyczne odkrycie archeologiczne, bowiem zarejestrowaliśmy około 40 obiektów późnośredniowiecznych i były to studnie drewniane, cudownie zachowane, naczynia klepkowe. Obiekt, który interpretujemy jako furtę w wale, który według naszej interpretacji znajdował się po południowej stronie ulicy Tumskiej.
3: Datowanie dendrochronologiczne wskazuje, że studnie i obiekty pochodzą z drugiej połowy XIV wieku. Kolejne odnalezione elementy dowodzą, że w XVI wieku we Włocławku znajdowały się ciągi kanalizacyjne. W sumie odnaleziono około 400 przedmiotów. Wśród nich również rzeczy papierowe, takie jak dolary czy zapiski. Na parkiet Hali Mistrzów w sobotę wyszli miłośnicy badmintona z całego kraju. Turniej o fajansową lotkę został zorganizowany już po raz trzeci przez klub sportowy Relax Bet wspólnie z Osirem Włocławek. To wydarzenie, które sportową rywalizację łączy z lokalną historią, mówi Grzegorz Jankowski, prezes klubu Relax Bet.
5: Kilku pasjonatów, którzy gdzieś tam w korzeniach mają tradycje włocławskie, i pasjonaci, którzy grają w badmintona. I stąd właśnie pomysł, żeby połączyć i tradycję, i też jakby nowoczesność, czyli ten sport. W tym roku mamy 121 zawodników, więc to jest dziś około 10% więcej niż w zeszłym roku. Gości nas Hala Mistrzów. Jesteśmy gotowi przyjąć gdzieś około 150. Także wszystko jest jakby ku temu, żeby było nas coraz więcej.
6: Jak wygląda taki mecz? Jak wyglądają zasady?
5: Badminton to jest najszybszy sport rakietowy. W takich warunkach, powiedzmy, laboratoryjnych lotka leci około 560 km na godzinę. Tutaj te lotki krążą trochę wolniej, ale to i tak jest bardzo duża prędkość. Gramy dwa sety do 21 z przewagą dwóch punktów. Kończący to jest 30 punkt.
3: Dla uczestników przygotowano kilka kategorii, a część zawodników mogła spróbować swoich sił w dwóch z nich. Nie zabrakło również dodatkowych atrakcji i poczęstunku. Najważniejsze były jednak mecze i walka o charakterystyczne trofea, mówią uczestnicy.
7: No, lubię badmintona w sumie.
8: No, przyjazna atmosfera, fajni ludzie, migowe, naprawdę mega fajnie.
6: Czy trenujecie na co dzień?
7: Tak, no dwa treningi w tygodniu mamy.
8: Tak samo, dwa treningi w tygodniu, no już 4 lata.
6: Co daje wam właściwie badminton, ten sport, jeżeli chodzi o takie kwestie zdrowotne może, mentalne?
8: Ogólnie ukojenie. Takie bardziej może uspokojenie na przykład. Ja na przykład, ja gram w badmintona tylko dlatego, że ja kocham ten sport i mi to po prostu daje taki satysfakcję z tego, że mogę grać, mogę poznawać nowych ludzi przez sport.
3: Trzecia edycja turnieju badmintona o fajansową lotkę pokazała, że sport może być także sposobem na promowanie lokalnej historii i charakterystycznych dla Włocławka tradycji.
2: To jest Puls Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: WPP na 101,4 FM.

gdzie ty. Rzym, czym cię zniechęciłem, że mnie wciąż unikasz?

0: Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Porozmawiamy dziś z Piotrem Nowakowskim, dyrektorem Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Dzisiejszym tematem będzie nagroda, którą muzeum otrzymało. Oddaję głos Sylwii Szareckiej.
2: Dzień dobry, chcielibyśmy, żeby powiedział nam Pan kilka słów o tym wyróżnieniu i o nagrodzie, jaką otrzymaliście Państwo ostatnio.
3: W tym roku otrzymaliśmy główną nagrodę w konkursie Muzeum na Kujawsko-Pomorskie Wydarzenie Muzealne Roku. Chodzi o rok 2020. 25 i tę główną nagrodę przyznano nam w kategorii działalność naukowa i wydawnicza. Za publikację, którą trzymam w ręku, publikację autorstwa Krystyny Kotuli, Aleksander Laszenko, 1883-1944. Publikacja jest to wyjątkowe zjawisko, ponieważ łączy cechy elaboratu naukowego, katalogu malarstwa, a również opisuje, powiedzmy, duży wycinek życia artystycznego w Polsce okresu międzywojennego. Opisuje również podróże Aleksandra Laszenki, który związany był z Kujawami i z Włocławkiem. Był osobą bardzo znaną w okresie międzywojennym. Raz ze względu na swoją twórczość, która była wówczas bardzo popularna, ale przede wszystkim na swoje przygody podróżnicze. Praktycznie co roku podróżował do Afryki bądź na Bliski Wschód i relacje z tych podróży zamieszczane były bardzo licznie w prasie. Dbał po prostu o swój wizerunek. Bardzo był zaangażowany w pisanie artykułów, w udzielanie wywiadów, stąd też zachowało się bardzo dużo materiałów, które dotyczyły jego życia, twórczości i tych przygód, o których mówiłem. Bardzo popularne było też to, z kim się kontaktował, z kim podróżował. Między innymi głośna była sprawa udziału Aleksandra Laszenki w odkryciu grobowca Tutenchamona. Jakby przyznawał się do kontaktów z Howardem Carterem, który dokonał tego odkrycia. Tej publikacji jakby do końca nie potwierdzamy. Niemniej jednak ta publikacja jest bardzo sążnista. Ona ma około 300 stron. To są tysiące ilustracji, tysiące również przypisów. Ona ma pełen aparat naukowych, ale jest niesamowicie bogato ilustrowana materiałami archiwalnymi, ikonografią. I to jest rzecz naprawdę wyjątkowa, bo rzadko który człowiek pozostawił po sobie tyle materiałów. I tutaj autorka w tej publikacji użyła praktycznie wszystkich dostępnych źródeł, również tych ilustracyjnych. Stąd też ta książka jest pod względem wizualnym bardzo atrakcyjna. Już takich wydawnictw w sumie trudno nam się będzie spodziewać. Autorka jest naukowcem starej daty i naprawdę nie korzystała ze sztucznej inteligencji. To będzie już chyba coraz trudniej osiągnąć w następnych publikacjach. Ja jako redaktor tej publikacji naprawdę miałem dużo pracy, nie mówiąc o naszym grafiku, który też musiał zmieścić powiedzmy w swojej koncepcji plastycznej tak różnorodny materiał. Książka jest jeszcze dostępna w oddziałach wszystkich Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, ale również w Kupce i w Nieszawie, no i w naszym sklepie internetowym. W ogóle działalność wydawnicza naszego muzeum cieszę się, że została doceniona, ponieważ to jest ważna dziedzina naszej działalności. Kojarzymy, że popularyzujemy nasze dziedzictwo poprzez organizację wystaw, zajęć dla młodzieży, prelekcji i tak dalej, a publikacje, no to jest to, nad czym nasi pracownicy i cały zespół pracują bardzo intensywnie. Możemy się poszczycić tym, że jesteśmy instytucją, która chyba teraz największą tą działalność wydawniczą prowadzi w naszym mieście. Bardzo nas cieszy, że książki są kupowane, no i na sprawa, czy są czytane też, no ale nasze publikacje staramy się wydawać porządnie. One mają z reguły, jak to wydawnictwa muzealne, bardzo duży zasób informacji, ilustracji, a szczególnie jeśli to dotyczy fajansu włocławskiego, który teraz jest bardzo modny, no są rozchwyty.
2: To ja zapytam jeszcze odnośnie tutaj poprzedniej naszej publikacji. Skąd pomysł i dlaczego wybór akurat pana Leszenko?
3: To się nazbierało materiałów. Jeśli książka ma 400 stron i tak dużo, to znaczy, że długo się nad nią pracowała. Tak naprawdę autorka pierwszy raz do czynienia miała z Aleksandrem Laszenką przy okazji organizacji pierwszej jego wystawy w Włocławku po wojnie, takiej dużej wystawy, która miała miejsce w 1992. I tej wystawie towarzyszył skromny katalog, który też bardzo szybko się rozszedł, a Aleksander Laszenko jest jeszcze popularny na rynku antykwarycznym. Jego prace często się tam pojawiają. Stąd też była presja na nas, ażeby wydać po prostu porządne opracowanie dotyczące jego twórczości. Tu jeszcze nałożyło się na to nieszczęsny stan pandemii, który pozwolił zdalnie autorce zbierać materiały. Nie zakładałem, że ta publikacja będzie miała aż takie rozmiary. Autorka ciągle coś jakby uzupełniała tę publikację. No i wyszło coś takiego porządnego. Uzyskało uznanie komisji konkursowej, stąd też ta nagroda.
2: A spytam się, jak długo ta pani przygotowywała cały materiał do książki?
3: No jeśli miała do czynienia z Aleksandrem Laszenką już 35 lat temu, oczywiście inne publikacje opracowywała w międzyczasie, no ale powiedzmy ten materiał gdzieś się odkładał i tak na dobrą sprawę w tym 2020 roku przysiadła tak już konkretnie do opracowania tej książki, no więc no troszkę czasu minęło.
2: Pan, rozumiem, tutaj wspierał i również nadzorował pracę przy tej książce?
3: No tutaj cały czas byliśmy w sporze z autorką. Jako redaktor wydawnictw muzealnych, no musiałem też wprowadzać pewne ograniczenia, pewien porządek w procesie wydawniczym, w procesie projektowania. To jest bardzo kierowanie zespołem w sumie. No to jest fotograf, czyli pracownia digitalizacji, to jest grafik nasz z pracowni plastycznej, to jest jeszcze korekta polonistyczna, korekta merytoryczna, redakcyjna, a więc no, cały cykl przygotowania publikacji. My w zasadzie robimy wszystko w muzeum, gotowe pliki wysyłamy do drukarni z określeniem parametrów książki. Książka jest porządnie wydana, jest szyta, także się nie rozleci.
2: A w jakim nakładzie egzemplarzy wydana została ta książka?
3: Książka została wydana w nakładzie 700 egzemplarzy.
0: To jest temat na 101,4 FM.

marki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: polsku.
1: Ej, przyjechałam tutaj, mam taki lot. Ja pierdzielę. Serio, nigdy się tak nie czułam w domu jak teraz. To są tacy ludzie.

0: Włocławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry, Bartosz Balcerowski, a ze mną jest Tomasz Mojzyk.
2: Dzień dobry.
1: Włocławska Szkoła Walki, szkoła Zanshin, tak. Sensei, a także trener, bo trenujesz także kickboxing.
2: Tak.
1: Jesteśmy na twojej ziemi, za nami trwa trening. Właśnie, opowiedz, jak to wygląda? Jak wyglądają treningi, ile macie sekcji wiekowych?
2: Jeżeli chodzi o karate tradycyjne, to w naszym dojo w Włocławku trenują trzy grupy. Trenuje grupa przedszkolna, najmłodsza, grupa średnia, takie dzieci szkolne w wieku wczesnoszkolnym i późna podstawówka i liceum oraz starsi, jeszcze starsi w grupie najstarszej.
1: Opowiedz, jak te treningi wyglądają, jak często się spotykacie?
2: Trening jest około 2 razy lub 3 razy w tygodniu, plus treningi jakieś tam motoryczne, żeby zadbać o formę fizyczną, ale trening techniczny około 2 razy w tygodniu, jeszcze przed zawodami jakieś treningi indywidualne, także tego dochodzi wtedy troszkę więcej, jak jest przygotowanie do startu w zawodach, a na taką utrzymanie formy codzienne w sezonie to są 2-3 razy w tygodniu trening.
1: Tutaj teraz mamy za nami, są bodajże nastolatkowie ćwiczą. Chwilę temu mieliśmy takie mniejsze dzieci. Jak z takimi dziećmi się obchodzić, jak zachęcić je do treningów, żeby właśnie zachęcić, a nie zniechęcić?
2: No, wbrew temu, co się wydaje, to chyba najcięższa praca właśnie jest z takimi najmłodszymi. U nas w grupie przedszkolnej współpracujemy tutaj z przedszkolami okolicznymi, mamy je objęte patronatem, także zapraszamy te najmłodsze dzieciaczki, 4, 5, 6-letnie do nas do klubu. Na tych zajęciach z dziećmi najmłodszymi przede wszystkim trzeba zadbać o atmosferę i o fajny klimat, żeby fajnie spędzało się czas tym dzieciom i w ten sposób ich zachęcić, nie podejść od tej strony, żeby chcemy z was zrobić mistrzów świata, bo te dzieci tego nie rozumieją i nie są tym totalnie zainteresowane. Wchodzą na salę, gdzie jest dużo fajnego sprzętu, jest sensei w kimonie i mają od tej strony fajnej przedstawiony ten sport, tę sztukę. No i myślę, że to jest najlepsza dla nich zachęta, żeby zadbać, żeby wyszli wszyscy zadowoleni i tyle.
1: Właśnie, karate to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to także rozwój duchowy. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
2: To znaczy, no na pewno karate jest czymś więcej niż sport. Jest filozofią życia, ma w sobie filozofię, ma w sobie naukę, dlatego, że jest tutaj to wykorzystanie tego potencjału ludzkiego ciała jak najlepsze, żeby z tej jak najmniejszej masy uzyskać dużą siłę uderzenia, no i przede wszystkim uzyskać to domewaza, czyli tą technikę kończącą, która jest celem karate tradycyjnego, czyli zakończenie walki jednym uderzeniem, właśnie techniką kończącą, nazywaną to domewaza. I do tego dążymy, żeby osiągnąć taką perfekcję, taką formę, żeby być w stanie taką technikę zastosować w sytuacji zagrożenia.
1: W każdym sporcie istotna jest dyscyplina, jednak wydaje mi się, że w sportach walki ta dyscyplina, na tą dyscyplinę kładzie się największy nacisk. Nie jest to sport zespołowy, tylko to są występy indywidualne. Tutaj błędu zawodnika, współzawodnika w przypadku sportów drużynowych, błąd zawodnika w przypadku sportów drużynowych może naprawić kolega z drużyny, natomiast tutaj tego błędu tak w ten sposób naprawić się nie da.
2: Sporty wszystkie indywidualne się tym charakteryzują, że jesteśmy zdani sami na siebie i że musimy sobie jakoś tam z tą presją, z tym stresem wszystkim poradzić, ewentualnie jedne wsparcie to jest spojrzenie w oczy trenerowi, co oczywiście jest wsparciem ogromnym dla takiego zawodnika, ale no nie można tutaj porównywać sportów indywidualnych z tymi drużynowymi, aczkolwiek pytałeś o dyscyplinę. Dyscyplina na poziomie mistrzowskim musi być w każdym sporcie, musi być jedzenie, musi być sen, musi być dbanie o siebie na co dzień i odpowiednie prowadzenie tego życia, żeby osiągnąć ten wynik sportowy, bo jeżeli ciało nie będzie w tej najwyższej, szczytowej, najlepszej możliwej swojej formie, to tego wyniku nie będzie. Jeżeli chcemy coś osiągnąć, ta dyscyplina jak najbardziej. Oczywiście w karate jest fajne to, że już na poziomie nawet nie tym zawodniczym, tylko takim zwykłym dla treningu ogólnorozwojowego, dla treningu dla siebie, już jest ta dyscyplina mocno wprowadzana. Także nawet jeżeli zawodnik nie jest szykowany, może zawodnik złe słowo, jeżeli osoba, która przychodzi na trening, nie jest szykowana od razu na start w zawodach, to i tak dawkę tej dyscypliny dosyć dużą otrzymuje na karate. Mamy dojo kun, czyli 5 zasad dojo bardzo ważnych, których też uczymy dzieci i przestrzegamy. Cała etykieta na sali, to jest bardzo ważne, szacunek do współćwiczących, szacunek do trenera, jak nawzajem się traktujemy, jak się witamy, ukłonem, jak sobie dziękujemy, jak rozpoczynamy ćwiczenie, jak zakończymy ćwiczenie. To fakt, że tutaj tej dyscypliny jest dużo przemycane, w tym wieku właśnie już najmłodszym, a w innych sportach, no na tym poziomie takim, nazwijmy to kolokwialnie podwórkowym, niekoniecznie. Natomiast no, u nas pilnujemy tego, żeby to było tak najwyższym. Karateka jest karateką, musi zachować jak karateka i tyle.
1: Mówiliśmy przed chwilą o zajęciach stricte karate, natomiast chciałbym też zapytać o ten kickboxing. Skąd to się wzięło?
2: Prowadzimy treningi karate tradycyjnego oraz kickboxingu. Kickboxing mamy dla dzieci już też od wieku przedszkolnego, bo od 6 roku życia. Mamy też grupę startową, junior kadet oraz grupę dorosłych. Bierzemy udział regularnie w zawodach rangi ogólnopolskiej. Kickboxing jest obecny w moim życiu, no nie mogę powiedzieć, że tak długo jak karate, bo na pewno nie, ale też bardzo długo, bo jako nastolatek już zacząłem trenować kickboxing w moim klubie karate, ponieważ mój trener Roman Gaworski, on prowadził również zajęcia kickboxingu i zresztą wprowadzał nam różne elementy. Mieliśmy wprowadzane elementy judo, zapasów, właśnie kickboxingu, tak żeby tą wszechstronność zachować i za to jestem ogromnie wdzięczny, bo stąd też się wziął mój pomysł, żeby przekazywać tę wiedzę dalej i otworzyliśmy grupę kickboxingu. Jestem bardzo zadowolony, mamy sukcesy, z roku na rok coraz większe, dużo chętnych do trenowania. Nie wszyscy zakochują się w karate, nie dla wszystkich jest to sztuka, więc niektórzy sobie wybierają kickboxing i zostają z nami i też fajnie spędzamy czas i trenujemy wszyscy razem. Także dzieciaki z kickboxingu zajmują się z dziećmi z karate, z półkolonii, które organizujemy, z obozów, na które jeździmy, także wszystko razem fajnie, wszyscy razem funkcjonują, pomagają sobie nawzajem, także naprawdę jest to fajna współpraca.
1: Wspominałeś o sukcesach, przeglądając wasze media społecznościowe, waszego Facebooka, widzę, że twoi zawodnicy odnoszą duże sukcesy, z zawodów przewozi się dosłownie warki medali.
2: Jest to prawda, dosyć dobrze wypadamy na tych rywalizacjach sportowych. Karatecy mają ostry trening, mocno trzymają tą dyscyplinę, tak jak mówiłem, także tutaj ten sukces na zawodach praktycznie, powiem tak, jeżeli sukces na zawodach jest efektem ubocznym stylu życia i treningu, jaki prowadzimy, no to idziemy w dobrym kierunku. Także naszym celem nie są te medale, nie są te krążki, ale trenujemy w ten sposób, że aż szkoda nie jechać i nie sprawdzić się z innymi klubami i zazwyczaj wypadamy dobrze w tej rywalizacji, tak więc no tym bardziej cieszą te treningi.
1: Do jakich zawodów się teraz przygotowujecie, bo sezon właśnie zaczyna się?
2: Cała masa różnych wyjazdów już niedługo przed nami. Teraz jedziemy z jednym z zawodników z wagi ciężkiej w kickboxingu na Młodzieżowe Mistrzostwa Polski 9 października. Mamy nadzieję przywieźć stamtąd medal, bo jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. Fajny okres treningowy za nami, wakacje przepracowane, także no, liczymy tutaj na sukces. Później mamy jeszcze kilka turniejów mniejszej rangi karate, a po nowym roku, w 27 startujemy z eliminacjami do Mistrzostw Polski, z Mistrzostwami Polski i jak dobrze pójdzie, dalej z Mistrzostwami Międzynarodowymi, jeżeli na Mistrzostwach Polski zdobędziemy medale i zakwalifikujemy się do kadry narodowej, jest szansa na medale międzynarodowe. Także na to liczymy w nowym nadchodzącym sezonie.
1: Sensei, uzyskałeś kolejny stopień, drugi dan.
2: Drugi dan, tak. Zdałem na stopień drugi dan te wakacje podczas gaszuku zgrupowania w Dojo Stara Wieś, tam gdzie mamy nasze zgrupowania, naszej federacji. Same zdobywanie stopnia nie jest dla mnie aż tak ważne, ale ważny jest rozwój. A co za tym idzie, z rozwojem idą stopnie w górę, więc jeżeli rozwijamy swoje karate, zdobywamy kolejną wiedzę, doskonalimy te umiejętności, które mamy, rozwijamy się jako trener, jako lider w klubie, jako mistrz też dla innych, jako przewodnik dla młodszych, no to trzeba też zadbać o ten swój rozwój, dlatego też jak najbardziej tutaj trzeba było się wziąć do roboty i zdać kolejny stopień mistrzowski. A teraz szykujemy się na kolejny, także nie spoczywamy na laurach i tak jak moi zawodnicy, tak samo ja cały czas się rozwijam.
1: Domyślam się, że to była jakaś forma egzaminu. Jak to wyglądało?
2: Znaczy, sam egzamin nie trwa jakoś specjalnie długo, ale zgrupowanie, na którym odbywa się egzamin, jest kilkudniowe i podczas tych kilku dni senseje, którzy przeprowadzają potem, którzy zasiadają w komisji egzaminacyjnej, obserwują nas, znają też nas, wiedzą na jakim jesteśmy poziomie, obserwują nas na zgrupowaniach co roku, na różnego rodzaju takich cyklach treningowych, seminariach i podczas tego gaszuku, jeżeli ktoś jest dopuszczony do egzaminu później, no i dobrze wypadnie na tym egzaminie, no to uzyskuje ten swój stopień. Także to nie jest praca tylko, to nie chodzi o to, żeby przyjechać i zdać egzamin. To jest praca cały rok w klubie nad swoim rozwojem, nad swoim klubem, nad dziećmi w klubie, nad swoim karate, później regularne spotkania z ludźmi z Polski, wspólne treningi, wspólny rozwój, dbanie o to, żeby to wszystko szło w dobrym kierunku, wymiana doświadczeń, no i później ciężkie zgrupowanie, ciężkie treningi, no i wisienka na torcie w postaci egzaminu, też ciężkiego, ale już takie uwieńczenie tego całorocznej pracy, czy kilkuletniej nawet pracy przygotowawczej, więc już sama przyjemność ten egzamin.
1: A co byś powiedział rodzicom dzieci w wieku właśnie szkolnym, przedszkolnym?
2: Ja bym sugerował, sam mam dzieci w wieku szkolnym, jeden z nich właśnie z tyłu trenuje, ja bym sugerował, oczywiście ja wiem, że dziecko musi mieć wybór swój i tak dalej, ale troszeczkę jako rodzice zapomnieliśmy o tym, że sami mieliśmy takie momenty w dzieciństwie, że gdzieś nam się czegoś nie chciało zrobić, gdzieś mieliśmy niechęć. I był ten rodzic, który nas troszkę przymusił w tym momencie i to zaowocowało później. Mój apel do rodziców jest, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jak dziecko, chodzi o ten wysiłek sportowy, bo to głównie tutaj siada, żeby nie odpuszczać tak łatwo, jeżeli powie, nie chce mu się, jeżeli o, bo tu kostka, bo tu to, bo to. Przerabiamy na treningach, to wszyscy trenerzy w Wrocławku, bo rozmawiam z kolegami z innych dyscyplin, nie tylko ze sportów walki, wszyscy przerabiamy to, każdy to przerabia ze swoim dzieckiem, kiedy trzeba zrobić lekcję, to go boli ręka, kiedy trzeba gdzieś iść, to go boli noga. Z miłością, ale stanowczością i troszeczkę ich przymusić, troszkę mniej odpuszczania, żeby, bo naprawdę tu wszyscy idziemy w kierunku takim, żeby ku dobremu, żeby po prostu była ta sprawność sportowa. Także mój apel, zachęcajmy i nie odpuszczajmy tak łatwo dzieciakom, nie pozwalajmy tak szybko rezygnować. Ma słabszy tydzień, trudno, za tydzień może będzie lepiej. Może porozmawiać z trenerem, może da się go wspólnie jakoś zachęcić, tego zawodnika. Także no, mój apel jest taki, żeby zachęcać.
1: I z tym apelem Państwa pozostawiamy. Przypomnę, moim i Państwa gościem był Tomasz Mojzyk, sensei, Włocławska Szkoła Walki
2: oraz Szkoła Zanshi.
1: Dziękuję.
2: Bardzo dziękuję. Do widzenia. Dzięki.
0: Wokół nas. Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: ZUS ostrzega przed płatnymi pośrednikami. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia oraz policjanci przywrócili krążenie nieprzytomnemu 70-latkowi. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. ZUS ostrzega osoby z niepełnosprawnościami przed firmami oferującymi odpłatną pomoc w uzyskaniu świadczenia wspierającego. Do zakładu trafiają osoby, które otrzymały gotowe umowy i pełnomocnictwa. Tymczasem wszystkie formalności można załatwić bezpłatnie z pomocą pracowników ZUS. Zdarzały się przypadki, gdy pośrednicy pobierali za swoje usługi nawet ponad 20 tysięcy złotych. ZUS przypomina, że świadczenie przysługuje osobom od 18 roku życia z decyzją WZON i poziomem potrzeby wsparcia co najmniej 70 punktów. Najlepsi sportowcy z gminy Lubraniec otrzymali stypendia burmistrza. Wśród wyróżnionych znaleźli się przede wszystkim zawodnicy Husarii Lubraniec, klubu, którego reprezentanci od lat osiągają sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej, zdobywając m.in. Mistrzostwa Polski i Świata. Uroczystość była okazją do docenienia ciężkiej pracy, systematycznych treningów i sportowych osiągnięć zawodników. Przyznane stypendia mają być wsparciem dla młodych sportowców, którzy łączą treningi z nauką i kolejnymi startami w zawodach, mówi Stanisław Budzyński, burmistrz Lubrańca.
3: Fantastyczna sprawa, malutki Lubraniec, trudne warunki do treningu i ci młodzi sportowcy królują, no może to zbyt dużo powiedziane, ale zdobywają medale Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy w podnoszeniu ciężarów. Oczywiście zawdzięczamy to wspaniałej grupie trenerskiej Tomka Michalaka, jego córki i ta praca od wielu, wielu lat. Oczywiście w kategorii młodzieżowej jest prowadzony ranking w poszczególnych gminach, powiatach i to bardzo dumne, że dla mnie, dla burmistrza, że to właśnie jeśli chodzi o sport powiatowy i te osiągnięcia młodych ludzi, to od 50 do 80% tych punktów to jest gminy Lubranie. Z podnoszenia ciężarów.
2: Burmistrz mówił nie tylko o dotychczasowych sukcesach zawodników, ale również o marzeniach związanych z ich przyszłością. Podkreślał, że liczy na to, i sportowcy z Lubrańca w przyszłości wystąpią na Igrzyskach Olimpijskich i zdobędą olimpijskie medale. Zwracał także uwagę na potrzebę większego zaangażowania szkół w zajęcia wychowania fizycznego i rozwój sportowych zainteresowań uczniów. Za sukcesami zawodników stoją nie tylko talent i zaangażowanie, ale także codzienna praca trenerów. To podczas treningów przygotowują się do kolejnych zawodów i walczą o następne medale. Dla nagrodzonych sportowców stypendium jest wyróżnieniem za dotychczasowe osiągnięcia i motywacją do dalszej pracy. Zawodnicy Husarii Lubraniec mają już na koncie sukces na krajowych i światowych arenach. Mówi Małgorzata Michalak, trenerka Husarii Lubraniec.
4: Zostaliśmy zaproszeni przez burmistrza Lubrańca na rozdanie nagród za nasz trud i ciężką pracę w poprzedni rok. Nagrody otrzymali m.in. Oskar Leśniewski, Kamil Andrzejewski, Maja Włodarzewska, Mikołaj Desecki oraz wielu innych zawodników, którzy również zdobyli medale na Mistrzostwach Polski, Europy, a także na Mistrzostwach Świata, tak jak Kamil Andrzejewski. Chcielibyśmy bardzo podziękować panu burmistrzowi za docenienie naszej ciężkiej pracy i będziemy pracować dalej, aby godnie reprezentować nasze miasto.
2: Stypendia mają pomóc sportowcom w dalszym rozwoju i przygotowaniach do kolejnych rywalizacji. Policjanci Grupy Szybkiego Reagowania z Torunia zauważyli przy ulicy Kościuszki 70-letniego mężczyznę, który stracił przytomność i nie oddychał. Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli resuscytację. W działaniach wykorzystali defibrylator AED, który przyniosły pracownice pobliskiej przychodni. Po krótkim czasie udało się przywrócić mężczyźnie oddech. 70-latek został następnie przekazany zespołowi ratownictwa medycznego.
0: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: W jak Włocławek, po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka. Witam serdecznie.
2: Witam serdecznie panią redaktor, witam Państwa.
1: Dziś poruszymy trudny temat, ale niezwykle ważny społecznie, ponieważ no nie wiem, zmieniają się czasy, zmieniają się możliwości, zmieniają się różne uwarunkowania, ale nie zmienia się jedno. Pozostaje spora grupa osób, które mają, będą miały lub miały w przeszłości jakiś problem z używkami i jest to problem, którym też aktywnie zajmuje się miasto, jako samorząd.
2: Tak, rzeczywiście, to jest nasze zadanie. I bardzo poważnie do tego zadania podchodzimy, dlatego też nasze działania też nakierowane są na profilaktykę, czyli pracę taką konsekwentną, regularną, cykliczną również też z osobami, grupami, które mogą być potencjalnie zagrożone, czyli działania profilaktyczne. Sięgamy przede wszystkim do szkół, mówię o szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, ale też wspieramy finansowo i rzeczowo również organizacje pozarządowe, które oprócz naszych moprowskich świetlic również prowadzą swoje świetlice dla dzieci i młodzieży, które mają, pochodzą z rodzin mających stałe albo czasowe problemy wychowawcze, wychowawczo-ekonomiczne. Współpracujemy w tym zakresie i ze specjalistami. Wiadomo, że mamy w swoim obszarze, w strukturze jednostki wyspecjalizowane, ale również stowarzyszenia, organizacje pozarządowe.
1: I one współpracują, te organizacje, stowarzyszenia aktywnie z miastem.
2: Zdecydowanie. Szkoły są na tak, jeżeli chodzi o nasze propozycje. Profilaktyka uniwersalna, czyli ta adresowana do całej naszej grupy mieszkańców. Przeciwdziałanie, wzmacnianie pozytywnych postaw, takich nastawionych na zdrowy styl życia i umiejętność odmawiania w sytuacjach, kiedy taki moment zagrożenia może nadejść. Mówimy tutaj nie tylko o alkoholu, ale jakichkolwiek innych
1: Myślę, że teraz chyba największym problemem są jednak narkotyki.
2: Narkotyki, leki też niektóre, które w dużych nadmiarze powodują też takie psychiczne zmiany. Druga rzecz jest ta ważna, że wspierają też nas i poradnia psychologiczno-pedagogiczna między innymi, Straż Miejska, która też ma swój program profilaktyczny. Ważne jest docierać nie tylko do dzieci i młodzieży i pokazywać im, jakie sytuacje mogą zagrażać ich zdrowiu, jakie mogą być skutki uzależnień, nadużywania pewnych substancji psychoaktywnych czy alkoholu, ale również właśnie adresujemy swoje działania do tych dorosłych, czyli do rad pedagogicznych, do rodziców.
1: Żeby też potrafili rozpoznać
2: tak? Kiedy dziecko ma problem, kiedy coś się zaczęło źle dziać. Stąd też w pierwszym kolejności dla nas ważna jest profilaktyka, a potem, jeżeli niestety coś się złego zadzieje, minimalizowanie skutków takich działań. Ważne jest, że nasze działania są realizowane w oparciu o dwa takie podstawowe dokumenty. Jeden to jest miejski program profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciwdziałania narkomanii, a także drugi strategia rozwiązywania problemów alkoholowych, problemów społecznych, która została przyjęta na kolejne 5 lat w tym roku. I tam też jest, oprócz diagnozy, są działania wzmacniające wszystko to, co niweluje zagrożenia dla naszych mieszkańców w tym zakresie.
1: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, moim Państwa gościem była pani Monika Jabłońska, zastępczyni prezydenta Włocławka, a rozmawialiśmy o profilaktyce, o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii w naszym mieście.
2: Dziękuję bardzo.
0: To jest temat na 101 i 4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Polscy siatkarze znów najlepsi obronili tytuł Mistrzów Europy. Ulicami Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Uwaga na mgły, może i ładne, ale na drodze niebezpiecznie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Siatkarze z Polski obronili tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie. Polacy zdobyli tym samym kwalifikacje do Igrzysk Olimpijskich za 2 lata w Los Angeles. Biało-czerwoni wywalczyli 3. złoty medal Mistrzostw Europy. W meczu o brązowy medal Finowie pokonali Słoweńców 3-0. Przez ulicę Jarosławia na Podkarpaciu przeszedł wczoraj Marsz Ciszy. Mieszkańcy uczcili w ten sposób pamięć ofiary i poszkodowanych w czwartkowym ataku w opactwie benedyktynek. Zginął ksiądz, a 4 osoby zostały ranne. Zabójcą jest obywatel Ukrainy. Został aresztowany, ale prokurator nie jest w stanie go przesłuchać. Biegli ocenili, że nie ma z nim kontaktu, jest w stanie psychozy. Eksperci obawiają się antyukraińskich nastrojów. Podkreślają, że będzie to działać na korzyść Rosji. Mówi analityk Fundacji Res Futura Kamil Smogorzewski.
2: Rosja wystarczy teraz, żeby podtrzymywała w pewnym sensie opowieści o Ukraińcach i o Ukrainie, o tej wojnie.
1: No to by nie obarczać winą całej społeczności ukraińskiej, zaapelował biskup Krzysztof Zadarko z konferencji Episkopatu Polski. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane już wyciekły, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak po wycieku danych osobowych z firmy Enermet mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa informatycznego Adam Hartle.
3: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią i nauczyć się żyć tak naprawdę w tym nowym świecie, w którym nasza prywatność no, jest niestety, ale na sprzedaż.
1: Wyciek danych z Enermedu to kolejny taki incydent w ostatnim czasie. Hakerzy ukradli już dane z kilku medycznych aplikacji. Eksperci przypominają, że warto zastrzec swój numer PESEL. Można to zrobić na przykład w aplikacji mObywatel. Gęsta mgła spowiła prawie całą północną część Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed ograniczoną widocznością na drogach. Powinna się ona rozrzedzić mniej więcej o godzinie 9.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Uważajmy jeszcze na poranne mgły, szczególnie silne na północy Polski. A dziś w kraju, kiedy mgła już opadnie, będzie słonecznie, zachmurzenie szykuje się niewielkie. Na wschodzie i południu czasem pojawi się więcej chmur, ale nie powinno padać. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni. Najchłodniej będzie nad morzem i na Podhalu, a najcieplej na zachodzie.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Poranek po polsku na 101 i 4 FM.

0: Tak, tak. Gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas. Na 101,4 FM.
1: Dzień dobry, Anna Majchrowicz. To jest program Homo Sapiens, rozmowy o zdrowiu. A naszym gościem jest dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Witam pana.
2: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu.
1: Panie doktorze, porozmawiajmy dzisiaj o nadciśnieniu tętniczym. Jest to choroba występująca powszechnie. Zaliczamy ją nawet do chorób społecznych. Powiedzmy na początek, jakie wartości ciśnienia są właściwe, ale też, czy znaczenie ma wiek pacjenta? Czy w poszczególnych grupach wiekowych to ciśnienie powinno być zróżnicowane, czy dopuszcza się zróżnicowanie tego ciśnienia, bo takie teorie też istnieją.
2: Pani redaktor, kiedyś uważaliśmy, czy uważano, że ciśnienie tętnicze powinno odpowiadać wiekowi pacjenta. Jeżeli ktoś miał 60 lat, to jak miał ciśnienie 160 na 80, no to uważało się, że to jest prawda. Teraz ta teoria została modyfikowana, a właściwie obalona, i uważa się, że nadciśnienie tętnicze, niezależnie czy się ma lat 20 czy 80, powinno wynosić w warunkach, znaczy według standardów europejskich 130 i niżej, a według standardów amerykańskich 120 i niżej. Oczywiście, jeżeli chory nie prezentuje innych chorób, innych narządów, tak, które wymagałyby troszeczkę większego ciśnienia. Tu myślę głównie o chorobach centralnego układu nerwowego, głównie miażdżycy czy po udarze centralnego układu nerwowego, czy chorób, bym powiedział, nerkowych, gdzie to nadciśnienie też musi być na odpowiednim poziomie, trochę wyższym, jeżeli ktoś ma chore nerki, żeby ta filtracja była w miarę zasadna.
1: Panie doktorze, groźne są skoki ciśnienia tętniczego. Co może się stać w sytuacji wystąpienia właśnie takich wahań, istotnych wahań, i czy skoki ciśnienia mogą uszkadzać naczynia w mózgu, a w konsekwencji pewnie prowadzić do demencji chociażby?
2: Panie redaktor, właściwie z takimi zwyżkami, jak my mówimy, ciśnienia tętniczego powyżej 160, a czasami 200 i 240, to spotykamy się tylko wtedy, kiedy ludzie czy pacjenci nie zdają sobie sprawy, że mają nadciśnienie tętnicze, lub zdają sobie sprawę z tego, ale nie leczą się. Czyli nieleczenie, nieprzyjmowanie leków hipotensyjnych może prowadzić do zwyżek ciśnienia. To są tak zwane ostre zwyżki ciśnienia, które mogą kończyć się nieszczęśliwie, mogą kończyć się udarami mózgu lub mikroudarami mózgu, tak? Dlatego lub przechodzić w nadciśnienie złośliwe, czyli takie, które uszkadza już wiele narządów, jak nerki, siatkówkę, no i oczywiście uszkadza naczyniówkę serca, tak, naczynia. W związku z tym, ja myślę tak, że skoki nadciśnienia to zdarzają się teraz rzadko, nadciśnienia złośliwe bardzo rzadko, dlatego że większość pacjentów z nadciśnieniem przyjmuje leki nadciśnieniowe, a ci, co nie przyjmują, narażają się właśnie na takie negatywne efekty.
1: Panie doktorze, są też osoby zmagające się ze zbyt niskim ciśnieniem, a więc z hipotonią. Jakie mogą być przyczyny takich dolegliwości?
2: Panie redaktor, taka hipotonia to jest zaburzenie adaptacyjne, że nasz organizm nie potrafi utrzymać właściwego ciśnienia i dochodzi do gwałtownych spadków ciśnienia. Takie przyczyny tego stanu rzeczy to jest, jak mówię, to są unieruchomienie, długotrwałe leżenie na przykład, tak? Chory często leży w łóżku długo, potem wstaje, pada, bo po prostu dochodzi u niego do spadku ciśnienia i niedokrwienia ważnych dla życia narządów. W podeszłym wieku często spotykamy się też z taką sytuacją. U ciąży, kiedy tam, bym powiedział, w ciąży, u kobiet w ciąży, kiedy relacje płynu, które są w krążeniu takiej kobiety, zwiększają się ilości płynu, może dochodzić na przykład do też zaburzeń adaptacyjnych i spadku ciśnienia przy zmianie pozycji ciała. Gorączka, na przykład ludzie, którzy wysoko gorączkują, też tracą dużo ilości sodu i wtedy pada im ciśnienie i ta adaptacja jest niewystarczająca. To są główne przyczyny. Ale także mogą być przyczyny wtórne, takie jak choroby gruczołów wydzielania wewnętrznego, jak na przykład guz chromochłonny czy niewydolność kory nadnerczy, a także choroby układu nerwowego, takie jak guz mózgu czy różnego rodzaju choroby centralnego układu nerwowego, jamistość rdzenia na przykład. To też prowadzą do tego typu sytuacji, bo to są zaburzenia adaptacji. Nasz układ nerwowy w sytuacjach tych chorobach układu nerwowego nie potrafi, bym powiedział, zareagować na gwałtowne spadek ciśnienia.
1: Więc kluczowe jest dotarcie do przyczyny i zajęcie się tą przyczyną. Leczenie przyczyny jest najistotniejsze, a nie tylko walka ze skutkiem, prawda?
2: Tak, pani redaktor.
1: Panie doktorze, powiedzmy na koniec o leczeniu nadciśnienia, o leczeniu niedociśnienia i czy można choćby w jakimś stopniu uchronić się przed tymi problemami.
2: Panie redaktor, trzeba powiedzieć, że podstawą leczenia nadciśnienia to jest diagnostyka, a potem odpowiednie leczenie. Leczenie powinno być wielokierunkowe, to znaczy musimy stosować takie leki i takie zestawy leków, które działają na wszystkie mechanizmy, które prowadzą do wysokiego ciśnienia, a tych mechanizmów jest kilka. Tak? Podstawą leczenia jest przyjmowanie leku na jednej tabletki składającej się co najmniej z dwóch leków albo z trzech leków. Czyli to jest tak zwane leczenie wielokierunkowe, leczenie wielolekowe. Bo jeżeli stosujemy tylko jeden lek, to on bardzo rzadko jest skuteczny. Stosowanie preparatów wielolekowych, czy wielu leków, co najmniej dwóch lub trzech, a nawet czasami czterech, daje dobry skutek. Nie ma takiego nadciśnienia pierwotnego, którego nie udałoby się obniżyć. Jest to tylko, bym powiedział, potrzeba przyjmowania codziennego leku.
1: Właściwego leku, dobrze dobranego.
2: Dobrze dobranego.
1: No, a
2: przez
1: wszystko
2: lekarza.
1: Poprzedzone dobrą diagnozą.
2: Tak. Natomiast jeżeli chodzi o leczenie hipotonii, to tu sprawa jest bardziej skomplikowana. Jeżeli to jest hipotonia wtórna, to na tej samej zasadzie musimy najpierw znaleźć przyczynę, tak? Na przykład ktoś ma rozległe żylaki, gromadzi mu się krew głównie w kończynach dolnych, tak? To ma nosić pończochy przeciwżylakowe, tak? A jeżeli ktoś ma niedoczynność kory nadnerczy, to powinien przyjmować leki z grupy mineralokortykoidów, tak? Jeżeli ktoś ma zaburzenia funkcji nerek, to powinien przyjmować dietę wysokosodową, tak? Bo po prostu niedobory sodu prowadzą także do hipotonii. Natomiast leczenie tak zwanego pierwotnej hipotonii jest mało skuteczne, dlatego że to są głównie zaburzenia układu nerwowego, zarówno sympatycznego, jak i parasympatycznego. I tutaj próbuje się stosować preparaty ergotaminy i ewentualnie agoniści alfa-blokerów wchodzą, czyli takie leki, które pobudzają receptory alfa w naczyniach i naczynia wtedy ulegają obkurczeniu. Ale to jest takie leczenie, bym powiedział, często mało skuteczne.
1: Dziękuję panu pięknie.
2: Dziękuję bardzo, panie redaktor, i dziękuję państwu.
1: Dziękuję państwu, dziękuję naszym słuchaczom. Przypomnę, że gościem programu Homo Sapiens Rozmowy o Zdrowiu był dr Jerzy Kopaczewski, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog, gastroenterolog. Usłyszymy się już za tydzień. Do widzenia, Anna Majchrowicz.
0: Wokół nas. Włocławek po polsku na 101,4 FM.

0: Włocławek po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Dzielnicowy poza służbą zatrzymał poszukiwanego. Wykonawca kontynuuje budowę Fonerfu na ulicy 3 Maja oraz nabór wniosków o dotacje na rozpoczęcie działalności. Patryk Jaremierski, Puls Włocławka, zapraszam. Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Dobrzejewicach, starszy aspirant Sławomir Otto, będąc poza służbą, zauważył w osieku nad Wisłą 30-latka poszukiwanego dwoma listami gończymi. Policjant powiadomił dyżurnego i wspólnie z przybyłymi na miejsce funkcjonariuszami ruszył za mężczyzną. Poszukiwany próbował uciekać, jednak został szybko obezwładniony i zatrzymany. Jak potwierdzili policjanci, mężczyzna ukrywał się w związku z wcześniejszymi kradzieżami sklepowymi. Teraz odbywa zasądzoną karę pozbawienia wolności. Wykonawca kontynuuje budowę Fonerfu na ulicy 3 Maja. Prace weszły właśnie w kolejny etap. Na odcinku od skrzyżowania z Żabią do Cyganki prowadzone są roboty ziemne, przygotowywane są przyłącza ciepłownicze, a kolejnym krokiem będzie przygotowanie podłoża pod nową nawierzchnię. Mówi Jakub Steinwald, Urząd Miasta Włocławek.
4: Tutaj warunkiem przejścia było puszczenie ruchu na ulicy Piekarskiej i to się dokonało. W związku z tym kontynuowanie prac właśnie przy tej inwestycji. Na ten moment zarówno skrzyżowanie ulicy 3 Maja z ulicą Żabią, jak i z ulicą Cyganka jest przejezda. Dodatkowo mamy też przejazd na ulicy Piekarskiej i na ten moment prace związane z właśnie rozbiórką istniejącej nawierzchni, ale również z ochroną drzew i inne prace, które mają polegać na przygotowaniu pod inwestycje, toczą się pomiędzy tymi skrzyżowaniami.
3: Kierowcy muszą jednocześnie liczyć się z utrudnieniami w innej części Włocławka. Na skrzyżowaniu Kapitulnej, Długiej i Wysokiej powstaje rondo turbinowe. Przebudowa ma przygotować ten rejon na większy ruch, który pojawi się po realizacji planowanego tunelu pod torami w ciągu ulicy Wienieckiej. Mówi Jakub Steinwald.
4: I tutaj prace też są na zaawansowanym poziomie. Jeżeli chodzi o takie zaawansowanie procentowe, to tutaj mamy już około 80% wykonania. Były pewne zmiany, które wyniknęły z prac, które nie były przewidziane projektami. Natomiast tutaj wykonawca deklaruje, że uruchomienie ruchu dla kierowców nastąpi do 15 października. Może uda się to zrobić wcześniej, ale tutaj podchodzimy do tego bardzo spokojnie. Lepiej się pozytywnie zaskoczyć niż negatywnie rozczarować. Na ten moment ruch w tym obszarze jest od ulicy Wysokiej w lewo w stronę ulicy Kapitulną oraz od ulicy Kapitulnej w prawo w ulicę Wysoką.
3: Według deklaracji wykonawcy w najbliższym czasie kierowcy powinni mieć możliwość przejazdu z Kapitulnej w ulicę Długą. Na razie jednak w rejonie skrzyżowania trzeba liczyć się z utrudnieniami. Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku w październiku przeprowadzi nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Ze względu na ograniczone środki w pierwszej kolejności będą wspierane osoby, które mają co najmniej roczne doświadczenie zawodowe związane z planowaną działalnością. Wnioski będzie można składać od 12 do 14 października 2026 roku.
2: Słuchacie Pulsu Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
0: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Sylwia Szarecka, to jest kolejna audycja programu Kultura na Fali. Dziś moim gościem jest pani Sylwia Czerwińska-Modrzejewska, zastępca dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury Wahadło. Witamy Panią bardzo serdecznie. Proszę nam opowiedzieć o Państwa projekcie Teatr Polska.
2: Dzień dobry. Teatr Polska to projekt Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytutu Teatralnego imienia Zbigniewa Raszewskiego. Dla mnie to jest fantastyczny projekt z tego powodu, że możemy zobaczyć wartościowe produkcje. To nie są absolutnie spektakle komercyjne, bardzo intymne, refleksyjne opowieści o życiu i o tym, co człowiekowi doskwiera. Bardzo różne formy, bo pojawiają się i lalki, i spektakle choreograficzne, i muzyczne, i dramatyczne. Także naprawdę dla instytucji, która, czy dla miasta, które nie ma teatru, to jest projekt, który pozwala na to, żeby propagować kulturę teatralną.
1: Chciałabym zapytać, kiedy w najbliższym czasie możemy spodziewać się spektaklu Państwa właśnie z tego projektu?
2: 4 spektakle z tego projektu się odbyły. Przed nami piąty, który nosi tytuł Niżyńska pianoforte i opowiada o niezwykłej choreografce, takiej bardzo rozpoznawalnej postaci, jeżeli chodzi o świat choreografii i teatru. I ten spektakl będzie można obejrzeć 15 października o godzinie 18 w Brzeskim Centrum Kultury i Historii Wahadło. Także zapraszam serdecznie miłośników teatru na ten spektakl.
1: Pani Sylwio, proszę nam jeszcze opowiedzieć o sekcjach teatralnych w Wahadle.
2: Sekcji w Wahadle jest bardzo dużo, ale rzeczywiście 3 grupy to są grupy teatralne. Dziecięca, młodzieżowa i taka młodzieżowo-dorosła. Skupiają one razem około 30 osób, a więc to jest całkiem niezła brygada. Często jednoczymy swoje siły w różnych działaniach na terenie Wahadła. No i to są, spotykają się miłośnicy teatru, dzieci same wymyślają spektakle, czasami korzystamy z gotowych scenariuszy, ale najważniejsze dla mnie jest to, że młodzi ludzie i też dorośli chcą tę sztukę uprawiać i że chcą dzielić się z widzami swoimi emocjami.
1: Proszę nam powiedzieć, czy te sekcje pokazują się również na zewnątrz?
2: Oczywiście. Po pierwsze korzystamy z różnych propozycji, takich jak jakie pojawiają się w Polsce. Jeździmy na różnego rodzaju festiwale. Jedną z takich imprez jest festiwal robiony przez Wojewódzki Ośrodek Animacji i Kultury Młody Teatr. To są 3-dniowe warsztaty. Można się tam spotkać zarówno z choreografami, z ludźmi od emisji głosu, od śpiewu, no i oczywiście od zajęć teatralnych. Także to jest bardzo dobry moment, żeby się dużo nauczyć i czasami też pokazać, co się potrafi. Poza tym robimy co roku brzeskie spotkania teatrów ulicznych Gramofon, podczas których sekcje też pokazują swoje spektakle. Przez ostatnie 4 lata najpierw produkowaliśmy, a potem jeździliśmy z nim po Polsce, a potem jeszcze adaptowaliśmy go na potrzeby filmu. Taki spektakl, musical, Tak to u nas jest, oparty na ludowej kulturze i na tym, co się w Brześciu dzieje. To było dla nas bardzo ważne wydarzenie, bo wzięło w nim udział około 120 osób, w tym orkiestra i sekcje taneczne i wokalne, które w Brzeskim Centrum Kultury działają. A w tym roku powstał spektakl, który jest niezwykle bliski mojemu sercu. To był taki spektakl, który powstał na 5. urodziny Wahadła. I on jest przeuroczy, dlatego że utkany jest z autentycznych zdarzeń, z anegdot i naprawdę z niebywałych rzeczy, które nam się przez te 5 lat przytrafiło. Jest to opowieść, która jest wzruszająca, ale przede wszystkim jest niezwykle zabawna, okraszona piosenkami. Występują w nim zarówno uczestnicy sekcji, jak i pracownicy Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Także naprawdę jest to nie lada gratka dla tych, którzy chcą zobaczyć nas w zupełnie innych rolach niż rola dyrektora, specjalisty do spraw marketingu czy kierownika działu organizacji imprez. To zapraszam serdecznie 29 października o godzinie 18:00, Piąty z brzegu, taki tytuł nosi ten spektakl i myślę, że to będzie dla Państwa sympatyczne przeżycie. Dla nas jest niezwykle emocjonujące.
1: Chciałabym, aby opowiedziała nam jeszcze Pani o przedstawieniu z okazji 5. urodzin Wahadła.
2: Przedstawienie Piąty z brzegu powstało rzeczywiście na 5. urodziny Wahadła. No i to jest przecudowna opowieść. Mnie bardzo bliska memu sercu, ponieważ utkana jest z autentycznych wydarzeń, choć czasami one się wydają tak niesamowite, że aż trudno uwierzyć, że się wydarzyły. Z anegdot, no i z tego, co się przez te 5 lat tam stało w tym Brzeskim Centrum Kultury i Historii. Jest to też spektakl niezwykły, ponieważ występują poza sekcjami, poza aktorami zrzeszonymi w sekcjach, występują pracownicy Brzeskiego Centrum Kultury, więc można w zupełności zupełnie nowych rolach, zobaczyć panią dyrektor, zastępcę dyrektora, kierownika do spraw organizacji imprez, czy panią z marketingu, bo wszyscy bierzemy w nim udział. To jest zabawna opowieść, ale też czasami wzruszająca. Myślę, że bardzo dobrze by się państwo na niej bawili, gdybyście zechcieli przyjść 29 października o 18 do Brzeskiego Centrum Kultury i Historii Wahadło. Ja zapraszam serdecznie i gwarantuję dobrą zabawę. Piąty z brzegu, 29 października.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę. Przypomnę państwu, że moim gościem była dziś pani Sylwia Czerwińska-Modrzejewska, zastępca dyrektora Brzeskiego Centrum Kultury Wahadło w Brześciu. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: To jest temat na 101,4 FM. WPP na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczcili pamięć ofiary nożownika. Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Dwa cele siatkarzy osiągnięte w jeden wieczór. Jest tytuł i bilety do Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mieszkańcy Jarosławia oddali hołd księdzu, który zginął w czwartek w ataku nożownika na terenie tamtejszego opactwa. Wczorajszy marsz przeszedł z rynku pod świątynię, gdzie doszło do ataku. Podejrzewany to 31-letni Ukrainiec, u którego lekarze zdiagnozowali ostre zaburzenia psychotyczne.
2: Brakuje słów. Myślę, dlatego ta cisza dzisiaj oddaje to wszystko, co nami targa, tak?
3: Nie obchodzi nas to, co to był za człowiek i z jakich pobudek. To nie jest marsz nienawiści, tylko niezgody na to, co się wydarzyło.
1: W ataku ranne zostały jeszcze 4 osoby, w tym 2 duchowni i kobieta. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie, ale mężczyzna trafi do szpitala. Jego stan nie pozwala na przesłuchanie. Mieszkańcy Krakowa głosują. O godzinie 7 w stolicy Małopolski rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Swój głos krakowianie mogą oddać w jednym z 454 obwodów czynnych do godziny 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Przejazd przez Warszawę dziś z utrudnieniami w 7 dzielnicach stolicy z powodu 48. już maratonu warszawskiego. Część ulic w pobliżu startu i mety biegu u podnóża Pałacu Kultury jest już zamknięta od piątku. W trakcie trwania biegu nieprzejezdne będą Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego, sam most, Aleja Waszyngtona, Grochowska i jezdnia od Alei Zielenieckiej. Biegacze dotrą aż do Ronda Wiatraczna. Nieczynne będą również most Świętokrzyski i most Gdański, którym sportowcy wrócą na lewobrzeżną stronę Wisły. Polska siatkówka potęgą. Nasza męska reprezentacja po raz drugi z rzędu zdobyła Mistrzostwo Europy. Biało-czerwoni pokonali w finale w Mediolanie Francuzów 3-1.
4: Świetnie to wytrzymaliśmy jako zespół, również zdrowotnie i fizycznie, także bardzo, bardzo się z tego cieszę i po raz kolejny mogliśmy podnieść i obronić tytuł Mistrza Europy, co myślę, że jest niezwykłym wyczynem.
1: Mówił kapitan naszej reprezentacji Aleksander Śliwka. Stawką finału był nie tylko tytuł mistrzowski, ale i przepustka na Igrzyska Olimpijskie, które za 2 lata odbędą się w Los Angeles.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Mgły powinny się już przerzedzać, a dziś w ciągu dnia będzie słonecznie, zachmurzenie będzie małe. Na wschodzie i na południu jeszcze więcej chmur, ale i tam nie powinno padać. Umiarkowanie ciepło od 18 do 22 stopni, najchłodniej nad morzem i na Podhalu, najcieplej na zachodzie.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Poranek po polsku na 101 i 4 FM.

daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, w lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach, lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Sławek po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Dzień dobry Państwu, Patryk Jaramierski, a dziś moim gościem jest artysta, muzyk z naszego lokalnego podwórka, Mikołaj Cieślak, znany również jako Loco. Witam Cię.
2: Witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: To zacznijmy może od samego początku. Jak to wszystko się zaczęło? Skąd w Twoim życiu pojawiła się muzyka?
2: Muzyka w moim życiu tak naprawdę była od samego gdzieś tam początku, już jako dziecko po prostu odpalałem sobie jakieś kanały muzyczne, jeszcze wtedy Viva, MTV, For Fun Music, no i brałem sobie kredki, jakieś tam kartki i słuchałem sobie muzyki tam rysując i kolorując. No i w wieku, jak miałem 9 lat, bo do tej pory to były takie typowo radiowe utwory, jak pop elektroniczny, to w wieku 9 lat wujek mi pokazał pierwsze rapowe numery, pokazał mi Kanye'ego Westa, Tupaka, całą śmietankę gwiazd z West Coast, ze Stanów, z Los Angeles i od razu wiedziałem, że to jest to. Bardzo mnie to zajawiło, zawsze tego słuchałem tak naprawdę od tamtego momentu, no i zawsze w głowie gdzieś tam z tyłu miałem to, że chciałbym sam w przyszłości zacząć tworzyć. No i wyszło dużo w dużym skrócie tak, że aktualnie znajdujemy się w studio, mogę tworzyć muzykę, więc gdzieś tam muzyka tak naprawdę całe życie mi towarzyszy, głównie ten rap, hip-hop, aczkolwiek nie zamykam się na pozostałe gatunki muzyczne.
1: No to nie omieszkam zapytać Cię teraz o pseudonim. Skąd właściwie wziął się Loco i co to oznacza?
2: Tak naprawdę ten pseudonim wziął się dosyć spontanicznie, bo musiałem go sobie wymyśleć przed koncertem w 23 roku. Grałem na Wośpie w Koperniku i musiałem na szybko sobie wymyślić jakiś pseudonim, więc wpadłem na Loco. Nie ma za tą ksywką jakiejś większej, głębszej historii. Aczkolwiek czemu Loco? Dlatego, że Loco po hiszpańsku oznacza szalony. Ja delikatnie to spolszczyłem, zamieniając C na K. No i gdzieś tam Loco, bo no, ja osobiście też jestem dosyć zwariowaną osobą i ma to też pewne przełożenie również w mojej muzyce. Także mniej więcej tak to wyglądało.
1: Powiedzmy teraz trochę więcej o Twojej twórczości. Skąd bierzesz inspirację do tworzenia swoich utworów? I powiedzmy też nieco więcej o ostatniej premierze, która miała miejsce 5 miesięcy temu.
2: Jeżeli chodzi o inspirację, inspiruję się tak naprawdę czym tylko mogę, jeżeli chodzi o muzykę. Słucham, tak, no dużo tego rapu, hip-hopu, głównie ze Stanów, o czym rozmawialiśmy, ale też gdzieś tam inne gatunki muzyczne. Jestem zajawiony muzyką elektroniczną, głównie Skrillex, czy też inni producenci pokroju Eliminate, Virtual Riot też mnie fascynują. I co by nie było z muzyki elektronicznej, też można przełożyć troszeczkę rozwiązań do trapu. Oraz pop, tak samo w postaci chociażby Dua Lipy. A jeżeli chodzi o stricte inspiracje rapowe, no to przede wszystkim Kanye West, który był takim pierwszym raperem, którego zacząłem gdzieś tam słuchać za dzieciaka, inspiruje się bardzo melodycznymi twórcami, takimi jak Drake, Don Toliver i Travis Scott. I mniej więcej chodzi o to, żeby nie kopiować gdzieś tam muzyki, czyjś linii melodycznych, tego typu kwestii, tylko robić takie świadome inspiracje i przekładać to na własną muzykę. Więc staram się tak naprawdę słuchać trochę wszystkiego tak naprawdę i gdzieś tam wyciągając te najlepsze rzeczy z tych rzeczy, które słucham, tak dosyć skomplikowanie mówiąc. A jeżeli chodzi o utwór Presja, tak, jest to numer, który miał swoją premierę już jakiś czas temu. Odbiór generalnie wygląda dobrze, nie mówię tutaj stricte o wyświetleniach, lecz o samym takim feedbacku od ludzi. Jest to numer emocjonalny troszkę, jak sama nazwa mówi, presja, tak jakby chciałem wyrzucić z siebie to, że poprzedni rok był dosyć taki ciężki, dużo różnych obowiązków, dużo rzeczy na głowie do zrobienia gdzieś tam, podołanie temu wszystkiego i po prostu tak jak należy, emocja została przekazana w sposób muzyczny. A jakie ku temu były inspiracje? Na pewno inspiracją była melodyka Travisa Scotta. Mam tutaj bardziej na myśli album Utopia, który jest bardziej takim albumem ciemniejszym, takim albumem troszeczkę psychodelicznym. Presja nie jest psychodeliczna, ale bardziej chodzi o takie stricte melodyzowanie i wydaje mi się, że to była taka największa inspiracja do stworzenia tego utworu.
1: Powiedzmy teraz o Twojej rodzinie, bliskich osobach, przyjaciołach. Wspierają Cię w tym, co robisz? Pomagają? I przede wszystkim, jak reagują na Twoją muzykę?
2: Jeżeli chodzi o wsparcie, zawsze gdzieś tam swoją muzykę pokazuję bliskim osobom, czyli właśnie rodzinie i najbliższym znajomym. Staram się nie pokazywać tej muzyki jakoś tak szeroko, tylko faktycznie temu zaufanemu gronu i takie rzeczy, z których faktycznie gdzieś tam jestem zadowolony. Jeżeli chodzi o samą pracę nad muzyką, tak naprawdę cały czas tworzę i mam dużo rzeczy po prostu w szufladzie, zależy numerów, ale też nie chcę, żeby to była ilość nad jakością. Właśnie bardziej chciałbym postawić na jakość i stąd wynikają takie różne dłuższe przerwy, czy tego typu rzeczy. I osoby, którym pokazuję swoją muzykę, myślę, że są wobec mnie szczere. Zawsze mówią, co jest dobrze, co jest źle, jak to brzmi, jaki jest tego odbiór, aczkolwiek wiadomo, gdzieś tam muzyka jest... Ja tworzę muzykę, staram się tworzyć różnorodną trochę, czyli właśnie z jednej strony będzie taka a la presja, bardziej nostalgiczna, emocjonalna, z drugiej strony mam ochotę nagrać coś mocniejszego, trapowego, z trzeciej strony mam ochotę nagranie jakiegoś letniaczka przysłowiowego, więc to też zależy komu co pokazuję, bo też każdy ma trochę inne gusta, więc staram się konfrontować z różnymi gdzieś tam opiniami z tego mojego środowiska. Wydaje mi się, że są wobec mnie szczerzy, aczkolwiek jeżeli chodzi o pomoc przy tworzeniu, no to tutaj tak jakby nie korzystam z żadnej, mianowicie takiej, że po prostu jeżeli ja tworzę, samemu przychodzę na studio, samemu szukam powiedzmy bitów i po prostu sam biję się ze swoimi myślami, mówiąc tak kolokwialnie. Chodzi po prostu o to, że muszę posiedzieć samemu, żeby samemu stworzyć coś, na co sam wpadnę, samemu przekazać to, co mam w głowie, skupić się na tym procesie twórczym i dopiero jak już mam coś, dopiero mogę z tym wyjść do kogoś, żeby to pokazać.
1: A jak udaje ci się łączyć ten świat muzyczny, wiesz, twoją twórczość z życiem prywatnym? Jak to robisz i czy jest jakiś duży problem z tym?
2: Wygląda to w ten sposób, że mam 24 lata, więc wydaje mi się, że jeszcze mam trochę wystarczająco tej energii, żeby móc jakoś tak to wszystko łączyć. Jestem osobą pracującą, tak? Pracuję na etacie, samemu mieszkam, wynajmuję mieszkanie sobie, więc tak, no czas poświęcam na pracę, żeby po prostu się utrzymać jak każdy normalny człowiek. No a oprócz tego czas spędzany w studio i pracowanie, do tego dochodzą wiadomo spotkania ze znajomymi, spotkania z rodziną, to też jest bardzo ważne. Nie można też cały czas siedzieć i tworzyć muzyki, też trzeba dać sobie przestrzeń na chwilę ochłonięcia, na poszukanie nowych inspiracji, posłuchanie muzyki, obycie się z tym, więc wygląda to w ten sposób, że wiadomo, czasu zawsze brakuje. Zawsze gdzieś tam ta doba ucieka, nie zawsze wszystko da się zrobić na czas, czy po prostu brakuje tego czasu na różne czynności, osoby, no i tak to niestety wygląda, ale też jestem świadomy tego, że nie da się wszystkich zadowolić, więc staram się gdzieś tam wypośrodkowywać swój czas i powiedzmy jeden dzień poświęcę na zrobienie tych i tych czynności, spotkanie się z tym i tym i tym, a tego dnia poświęcę swój czas na pracę w studio i tak trochę prześmiewczo mówiąc, w normalnej pracy na etacie tak naprawdę bardziej odpoczywam od tego swojego codziennego lifestyle'u i tego zabiegania.
1: Przejdźmy teraz do tematu muzyki w szerszym spektrum. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że chciałbym poznać twoją opinię na temat muzyki obecnych czasów, czyli to, że ta branża się rozwija, mamy teraz przecież AI, które na pewno pomaga, ale też no niestety szkodzi branży. Według wielu ludzi, twórców, muzykę teraz robi się prościej i łatwiej jest zostać artystą muzycznym. Tutaj warto dać to w cudzysłów. Niektórzy nawet mówią właśnie, że za prosto, przez co do branży wchodzą ludzie, którzy nie do końca czują ten vibe, bo robi wszystko za nich technologia, a że tak powiem kolokwialnie, kasa się zgadza. Co sądzisz o AI i czy sam korzystasz z niego?
2: Ja osobiście z AI w ogóle nie korzystam. Nieraz się wspomagam czatem GPT, chociażby do tego, żeby poprawnie ustawić autotune, tego typu rzeczy. Aczkolwiek co uważam o AI? Uważam, że AI jest i będzie. Taka jest niestety prawda, aczkolwiek kompletnie nie popieram tego, żeby całych karier opierać na twórczości AI. Powstaje tak naprawdę coraz więcej gdzieś tam restrykcji dotyczących korzystania z tego i monetyzowania tak naprawdę. AI tak naprawdę nigdy nie zastąpi człowieka. I wydaje mi się, że jest to widoczne, chociażby po liczbach, zainteresowaniu, jakie to generuje po odbiorze. Tak naprawdę hitów AI jest niewiele. Są duże hity AI, ale jest ich niewiele. Dziś to nam się przedostaje do takiego życia codziennego, jeżeli chodzi o słuchanie muzyki, ale nigdy nie zastąpi to stricte artystów. O to bym się nie martwił. Na ten moment ja bynajmniej potrafię ocenić, co jest AI, co nie. Nie wiadomo, jak to się rozwinie, tak? Na ten moment te dźwięki są tak delikatnie plastikowe, że można to odróżnić. Nie wiadomo, jak to się rozwinie, ale artystów nie zastąpi to nigdy, ponieważ samo AI jest tylko muzyką, a słuchacze mają to do siebie, że też się lubią tak jakby przywiązywać do różnych kreacji gdzieś tam, wykonów, wypowiedzi artystów, tak jakby nie samą muzyką żyją odbiorcy, odbiorcy, ale też tym wszystkim, co jest dookoła. No i żeby AI nas, żywych artystów, wybiło, musiałoby się w jakiś sposób tak naprawdę zmaterializować, co jest moim zdaniem raczej ciężkie do wykonania. Więc jeżeli chodzi o to, czy AI nas wygryzie, kompletnie bym się o to nie martwił. Trzeba po prostu się skupić na tworzeniu muzyki i w ten sposób. A jeżeli chodzi o ilość twórców, no tak, zgadza się, to wszystko się rozwinęło. Muzykę tak naprawdę można w dowolnym momencie zacząć tworzyć, aczkolwiek tak to wygląda. Jeżeli jest coś łatwiej dostępne, łatwa jest tego dostępność i obsługa, automatycznie będzie się zwiększała liczba osób, które będą chętne to robić, się tym zajmować. Także to nie tylko dotyczy muzyki, to już pomijając od kwestii AI, tak samo w sporcie, ilu jest zawodników, tak, sukces osiąga procent gdzieś tam, więc myślę, że każde czasy miały swoje gdzieś tam plusy i minusy. Kiedyś nie było tak internetu, tego wszystkiego, więc ciężej było się wybić, ale jednocześnie była mniejsza konkurencja w tym rynku mniejszych twórców. No teraz jest łatwiejsza dostępność, większa konkurencja, więc wszystkie czasy się rządzą swoimi prawami, moim zdaniem. Jak ktoś chce tworzyć muzykę, niech sobie tworzy. Nie mam nic do tego, nie ma problemu. Aczkolwiek, no, tworząc muzykę, myślę, że też powinno się gdzieś tam mieć z tyłu głowy takie krytyczne myślenie i próbować ją robić dobrze, bo stworzenie piosenki nie jest, wiadomo, tak, o, stworzenie piosenki nie jest czymś nie wiadomo jak ciężkim, ale sztuką jest ją stworzyć tak, żeby ona faktycznie dobrze brzmiała i trzeba mieć to ucho, ale też doświadczenie, więc jeżeli ktoś tworzy muzykę, kibicuję, żeby to szło w kierunku tak jakby profesjonalizacji tego.
1: Wcześniej wspomniałeś o takich artystach jak Skrillex, jak Virtual Riot. No to jest dość odmienna muzyka, aniżeli to, co robisz sam, więc muszę zadać to pytanie. Czy próbowałeś może iść też w tym kierunku? Wiesz, stworzyć swój dubstep, drumstep, jakieś takie cięższe brzmienie?
2: Jeżeli chodzi o twórczość, tworzenie tego gatunku, to kompletnie nie. Tak jakby, przyznam szczerze, że produkowanie bitów jest jeszcze cięższe od samego pisania i nawijania, czy też śpiewania. No i tak jak powiedzieliśmy zresztą przed chwilą, gdzieś tam mi tego czasu ucieka. W życiu trochę brakuje tego wszystkiego na te wszystkie rzeczy, które chciałbym robić, więc moim zdaniem nie ma sensu się rozdwajać i próbować być we wszystkim dobry, tylko skupić się na tej jednej kwestii. I lubię jako słuchacz bardzo słuchać tej muzyki, aczkolwiek tak, żeby ją samemu tworzyć, raczej nie czuję do tego pociągu, wolę się skupić właśnie na samym nawijaniu, rapowaniu, śpiewie, pisaniu tekstów, raczej to jest taki mój konik, co chciałbym tworzyć.
1: To pytanie zawsze znienacka zaskakuje naszych gości, ale zadać je muszę. Jakie jest twoje muzyczne marzenie?
2: Największe marzenie muzyczne, wiadomo, diamentowa płyta. Także...
1: Trzeba wysoko mierzyć, prawda?
2: Trzeba wysoko mierzyć, tak jest. Aczkolwiek wszystko małymi krokami powoli. Uważam, że nie ma gdzieś tam ram, jeżeli chodzi o wiek, w którym się powinno osiągać sukcesy. Przykładowo taki Kanye West się wybił w wieku 27 lat, więc nie można ograniczać swojego myślenia, bo jeżeli samemu sobie człowiek ogranicza myślenie, no to nie może tak jakby więcej co do siebie oczekiwać. Ja uważam, że trzeba wykorzystywać czas na naukę i na ulepszanie siebie, pracowanie nad swoim fachem i dopiero prezentować jakościowe efekty. To jest moja opinia. No i co do marzeń, wiadomo, poza samą płytą, no to po prostu aktywne tworzenie muzyki, żeby gdzieś tam ta zajawka zamieniła się w główne źródło dochodu. No i życie po prostu, życie z muzyki, a nie tylko i wyłącznie życie muzyką.
1: Zapytam cię teraz o twoje muzyczne plany na przyszłość i kiedy możemy spodziewać się kolejnej premiery?
2: Nie chcę tutaj obiecywać zbytnio żadnych konkretnych dat, ani zbyt wiele deklarować. Wiadomo, gdzieś tam w życiu prywatnym dużo się dzieje, też miałem na głowie przeprowadzkę. Takie kwestie jak wydanie piosenki, no są kosztowne, tak będąc w zupełności szczerym. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, jeszcze w tym roku otrzymacie ode mnie nowy singiel trapowy. Jeżeli nie, usłyszymy się w przyszłym roku, aczkolwiek nie mogę się doczekać, aż wydam w końcu utwór i możecie się ode mnie spodziewać dużo zaskoczeń, dużo nowości, gdzieś tam różnych styli muzycznych. Nie chciałbym się zamykać w jednym gatunku, także na jesieni możecie się spodziewać troszkę cięższych brzmień, troszeczkę emocjonalniejszych, na lato luźniejszych, troszkę bardziej pod nóżkę, kolokwialnie mówiąc imprezowych, letnich, także mniej więcej tak to widzę. A plan jest taki, żeby muzykę tworzyć cały czas nad nią pracować, cały czas się w tym rozwijać i tego sobie życzę.
1: To na koniec jeszcze zapytam cię o to, jakie rady miałbyś dla innych lokalnych twórców, tych mniejszych muzyków, którzy próbują działać w branży, często spotykają się z hejtem i zniechęcają się. A nuż nie wiadomo, kariera może wypalić. Więc jakie rady miałbyś dla tych osób, które chcą, mogą lubią, mają pasję, zajawkę i zalążek umiejętności, ale zwyczajnie się boją.
2: Tym osobom, no inaczej, hejt zawsze jest, jeżeli cokolwiek się tworzy w internecie i to już nie tylko muzykę, tak? Zawsze hejt w internecie jest, więc jeżeli chce się być twórcą, no niestety, niestety siłą rzeczy trzeba zakasać pasa, no i stawiać po prostu temu czoła, no bo no trzeba umieć sobie z tym radzić po prostu, jeżeli jest jakiś hejt. Konstruktywną krytykę trzeba brać bardzo do siebie i to rozważać, jeżeli szczególnie ci to mówią osoby, które chcą dla ciebie dobrze, a hejt trzeba po prostu kompletnie ignorować, bo on nic nie da, on zawsze będzie, trzeba z tym się po prostu pogodzić. A jeżeli chodzi o kwestie takie stricte techniczne, ja jak zaczynałem z muzyką, moje pierwsze utwory, no nie były jakościowe, ładnie mówiąc. Także po prostu pracowałem dalej nad tym, żeby to wszystko lepiej brzmiało i to samo bym poradził młodym twórcom, że gdzieś tam cały czas starać się tworzyć konsekwentnie, próbować, nie zamykać gdzieś tam się na poszczególne kwestie, tylko wręcz przeciwnie, mieć otwartą głowę, bo to prowadzi do rozwoju, więc trzeba z pokorą po prostu brać krytykę taką faktycznie konstruktywną od ludzi, ją brać pod uwagę oraz cały czas szlifować po prostu swój fach. Także to bym radził i nie ma tak naprawdę innego rozwiązania, bo tak jak było to powiedzenie, trening czyni mistrza i zrobienie muzyki jest tak naprawdę podobnie jak z treningiem na siłowni. Dwa treningi, no nie zrobią z nas mięśniaka, kolokwialnie mówiąc, ale jeżeli to będzie cały czas konsekwentnie kontynuowane prace nad tym, no siłą rzeczy musi coś z tego być, musi to brzmieć lepiej, także słuchać opinii ludzi, którzy dobrze radzą, mieć obiektywne spojrzenie na to, co się robi i cały czas tworzyć. I to jest moja sugestia.
1: To na koniec, gdzie można cię posłuchać?
2: Możecie mnie znaleźć na YouTubie oraz na każdym serwisie streamingowym, którego korzystacie. Mój pseudonim to jest Loco. Na ten moment możecie ode mnie odsłuchać utworów Tancerz bądź Presja. Jeżeli poszukacie, też znajduje się gościnnie na dwóch numerach u Kabano, także możecie sobie to sprawdzić. Nowości, miejmy nadzieję, wkrótce i zapraszam do słuchania. Mam nadzieję, że wam przypadnie do gustu moja muzyka.
1: No, dzięki wielkie za dzisiejszą rozmowę.
2: Dziękuję bardzo serdecznie i wszystkim miłego dnia życzę.
1: Ja tylko przypomnę, że moim gościem był dziś Mikołaj Cieślak, znany również jako Loco, lokalny twórca muzyczny z naszego podwórka. Dzięki i do usłyszenia.
0: Wokół nas. Po polsku na 101,4 FM.

0: jest już niczym.
1: Radio Wrocławek. Po polsku.

0: po polsku.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
2: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Miasto stawia na rozwój transportu publicznego oraz lokalne partnerstwa do spraw wody potrzebują zmian. Patryk Jaromierski, Puls Włocławka, zapraszam. Włocławek stawia na rozwój transportu publicznego i coraz większy udział autobusów elektrycznych. W ostatnim czasie do floty Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego trafiły 22 nowe pojazdy. Miasto pozyskało na ich zakup 56 milionów złotych bezzwrotnego dofinansowania z funduszy europejskich i Krajowego Planu Odbudowy. Mówi Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka.
4: W takich liczbach dotyczących całej floty oznacza to nie mniej, nie więcej, tylko 55% floty MPK, która jest flotą elektryczną, a w przypadku naszego miasta to też ekologiczną, dlatego że ja to podkreślam, około 70% prądu, z którego korzysta miasto, pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To oznacza, że autobusy elektryczne we Włocławku są po prostu autobusami ekologicznymi również. Daje taki podział 55-45 też pełne bezpieczeństwo, ale też przewagę tutaj po stronie kosztowej, dlatego że niezmiennie autobusy elektryczne są w eksploatacji po prostu dużo tańsze od tych konwencjonalnych autobusów dieslowskich. To w przeliczeniu na jeden tak zwany wozokilometr jest mniej więcej 1:2, czyli autobus elektryczny kosztuje po prostu połowę tego, co autobus zasilany dieslem, olejem napędowym.
3: Jak podkreślają władze miasta, eksploatacja elektryków jest również tańsza od pojazdów z silnikiem diesla. Nowe autobusy mają być wykorzystywane coraz intensywniej. W przyszłym roku mają wykonać około 64-65% wszystkich wozokilometrów. Mówi Jacek Jabłoński, prezes MPK we Włocławku.
5: Chcę powiedzieć, że bardzo się cieszymy jako przedsiębiorstwo z tego niesamowitego roku, bo nigdy w życiu nie mieliśmy we Włocławku dostawy 20 autokarów w jednym roku, czy 14 jednorazowo. Z takich ciekawostek, bo pan prezydent mówił o tym wieku, rzeczywiście w zeszłym roku to było 11,5 roku średnia wieku, a teraz 6,5, czyli znaczny progres. Rzeczywiście współpracujemy tylko z dwoma firmami. W tej chwili mamy 29 autobusów marki MAN i 40 autobusów marki Solaris. Mamy dwa autobusy 18-metrowe, 12 autobusów 10-metrowych i pozostałe to są 12.
3: Nowe pojazdy to nie tylko jedyna zmiana. Miasto przygotowuje także kolejne inwestycje w infrastrukturę transportową. Planowana jest przebudowa 37 przystanków oraz dwóch pętli autobusowych przy ulicach Promiennej i Dębowej. Dzięki zakupom nowych autobusów średni wiek całej floty MPK spadł z około 11,5 roku do niewiele ponad 6,5 roku. Wśród nowych pojazdów są także dwa autobusy przegubowe, które po około 25 latach wróciły na ulicę Włocławka. Lokalne partnerstwa do spraw wody mają ułatwiać współpracę przy gospodarowaniu wodą na terenach wiejskich. W Polsce działa już 261 takich partnerstw, ale ich funkcjonowanie wciąż nie jest uregulowane przepisami. LPW skupiają m.in. rolników, samorządy, spółki wodne i instytucje zajmujące się gospodarką wodną. Ich zadaniem jest wspólne rozwiązywanie problemów związanych m.in. z suszą, retencją i dostępnością wody, mówi Stanisław Pawlak, senator RP.
6: Zainteresowałem się działalnością lokalnych partnerstw wodnych z uwagi chociażby na jedną sprawę, jaka nas tutaj nurtuje, to jest stopień wodny Siarzewo. W latach od 2020 powstało w naszym województwie na bazie poszczególnych powiatów 18 takich partnerstw wodnych, które miały na celu koordynować działania gospodarki wodą w poszczególnych obszarach powiatowych. Nadzór nad nimi sprawuje Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie pośrednio, a bezpośrednio sprawuje minister rolnictwa. Ponieważ to już kilka lat, jak te partnerstwa były tworzone, to zainteresowałem się ich efektami pracy. Co to nam w sumie dało? Po wstępnej mojej analizie okazuje się, że urządzenia melioracji szczegółowych niszczeją, że kanały różnego rodzaju i rowy, które są w zasięgu polskich wód, nie są czyszczone, nie są konserwowane, że one ulegają degradacji.
3: Pierwsze pilotażowe partnerstwa powstały w 2020 roku. Obecnie działają w całym kraju. Przygotowały m.in. 265 planów zarządzania wodą na poziomie powiatu. Problemem pozostaje brak formalnych zasad funkcjonowania LPW oraz stałego finansowania. Przedstawiciele partnerstw chcą, aby ich działalność została uregulowana w ustawie Prawo wodne. Ma to ułatwić współpracę, pozyskanie środków i realizację konkretnych działań związanych z gospodarką wodną.
2: To jest Puls Włocławka.
1: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.

0: Dawek po polsku.
1: Słuchacie audycji To jest temat na 101,4 FM.
2: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Dziś ze mną w studio Daniel Tobiasz, pełnomocnik Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej we Włocławku do spraw kontaktów z mediami. Witam Pana serdecznie.
3: Witam Panią redaktor, witam Państwa serdecznie.
2: I wracamy do cyklu na włocławskim MPC-u. Dziś porozmawiamy o tych inwestycjach i modernizacjach, które są zaplanowane, które sprawią, że Włocławek będzie w przyszłości miastem.

0: NBP zainwestował około 57 milionów złotych w instalacje odsiarczania, odpylania i odazotowania spalin. Dzięki temu instalacje zostały dostosowane do nowych standardów środowiskowych i dużo inwestycji było również w rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej i przełączenia kolejnych budynków. Bardzo dobrym przykładem jest ulica Celozowa. W pierwszym etapie powstały tam 4 budynki mieszkalne, łącznie 288 mieszkań. Następnie wybudowano kolejne 2 budynki, w których znajduje się 144 mieszkania. MPEC wykonał przyłącza do tych budynków. I rozwój tej części miasta nadal trwa. W 2026 roku do zasobu mieszkaniowego dołączył kolejny budynek przy ulicy Celozowej 19, w którym znajduje się 42 lokale mieszkalne. To pokazuje, jak bardzo ważną rzecz. Sieć ciepłownicza musi rozwijać się razem z miastem i z nowym budownictwem. Ale Celozowa to oczywiście nie jedna inwestycja. W ostatnich latach MPEC zrealizował również przyłączenia m.in. biurowca Tentio Ponte przy ulicy Broniewskiego, parku handlowego B, obiektu operatora spożywczego oraz kamienicy przy ulicy 3 Maja, gdzie powstało Centrum Aktywizacji i Przedsiębiorczości. Bardzo istotna była również inwestycja w rejonie Jagiellońskiej i Jesionowej. Dzięki budowie sieci i przyłączy możliwe było wycofanie z budynku 83 gazowych przepływowych podgrzewaczy wody, czyli tak zwanych popularnych junkersów.
1: Proszę powiedzieć w takim razie, jakie plany dotyczące modernizacji sieci ma MPEC na najbliższe lata, bo to tu o takich inwestycjach dużych mówimy nie w dniach, nie w tygodniach, tylko a w latach,
0: tak,
1: prawda?
0: Zgadza się. Jeśli spojrzymy teraz na przyszłość, to przed MPEC stoi bardzo duże zadanie, ponieważ mamy ogromną infrastrukturę, która wymaga ciągłej modernizacji. Sieć ciepłownicza MPEC ma obecnie około 121 km długości, z czego 104 km stanowi sieć wysokoparametrowa. To naprawdę ogromna infrastruktura, dlatego modernizacja nie może być jednorazowym działaniem. To proces, który trzeba przeprowadzać etapami, wymieniając najbardziej wyeksploatowane odcinki i jednocześnie rozwijając sieć tam, gdzie powstają nowe budynki. Jedną z najważniejszych nowych inwestycji jest budowa hybrydowego źródła ciepła dla systemu ciepłowniczego osiedli Płocka i Celozowa. To bardzo ważny projekt, ponieważ nie mówimy tutaj tylko o wymianie jednego urządzenia. Powstanie hybrydowe źródło ciepła, w skład którego będą wchodzić pompa ciepła o mocy 1,8 MW, 2 kogeneratory gazowe, kocioł gazowy, magazyn ciepła, zmodernizowane źródło rezerwowe, a także sieć ciepłownicza łącząca osiedla Płocka i Celozowa. Całkowita wartość projektu wynosi ponad 40 milionów złotych, natomiast dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza to aż 19 milionów złotych. To jest właśnie kierunek, w którym powinno iść nowoczesne ciepłownictwo. Dywersyfikacja źródeł, większa efektywność energetyczna, możliwość wykorzystania różnych technologii i przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła.
1: Bardzo tutaj dużo padło liczb dotyczących i kosztów, i długości sieci, i specjalistycznych określeń dotyczących tych modernizacji. A gdybyśmy tak podsumowali tą naszą rozmowę o inwestycjach i modernizacjach, wpływ tych inwestycji na życie mieszkańców.
0: Tutaj dochodzimy do najważniejszego właśnie pytania. Co z tych wszystkich inwestycji ma mieszkaniec? Bo przecież MPEC nie inwestuje dla samej infrastruktury. Ostatecznie te inwestycje mają służyć ludziom. Pierwsza rzecz to oczywiście bezpieczeństwo i stabilność dostaw ciepła. Mamy ponad 120 km sieci, więc jest jej stan techniczny ma bezpośrednie znaczenie dla mieszkańców. Modernizacja i wymiana najbardziej wyeksploatowanych elementów pozwala ograniczyć ryzyko awarii i poprawić niezawodność systemu. Drugi element to środowisko. Przyłączenie kolejnych budynków do miejskiej sieci może oznaczać likwidację lokalnych źródeł ciepła. Dobrym przykładem są wspomniane wcześniej inwestycje przy ulicy Jagiellońskiej i Jesionowej, gdzie dzięki rozbudowie sieci możliwe było wycofanie 83 podgrzewaczy wody. Trzecia rzecz to rozwój miasta. Świetnie pokazuje, że budownictwo mieszkaniowe i infrastruktura ciepłownicza muszą iść za sobą w parze. Powstały tam setki mieszkań. Wraz z kolejnymi budynkami rozwija się również infrastruktura potrzebna do ich obsługi. Sam budynek przy ulicy Celozowej 19 to kolejne 42 lokale mieszkalne. I wreszcie nowe technologie. Budowa hybrydowego źródła dla Płockiej i Celozowej ma zwiększyć bezpieczeństwo systemu i pozwolić na bardzo elastyczne wykorzystanie różnych źródeł ciepła. Projekt jest wart ponad 40 milionów, a z czego 19 milionów to pozyskane dofinansowania.
1: Czyli okazuje się, że te trudne słowa, dużo liczb i dużo pieniędzy mają konkretne przełożenie przede wszystkim na bezpieczeństwo i taką zdrowe powietrze, tak, którym oddychają włocławianie, prawda?
0: Tak, zgadza się.
1: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, Daniel Tobiasz, pełnomocnik Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej do spraw kontaktów z mediami, był moim Państwa gościem. Dziękuję jeszcze raz.
0: Dziękuję Panie Redaktor, dziękuję Państwu za uwagę.
2: To jest temat na 101 i 4 FM. To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
3: Rozpoczęły się przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Mieszkańcy Madrytu wyszli na ulicę, by bronić eksmitowanej seniorki. Polska siatkówka najlepsza w Europie. Tytuł został utrzymany. Agnieszka Trojanowska-Bis. W Krakowie dziś głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Lokale zostały otwarte punktualnie o godzinie 7, a głos uprawnieni mogą oddać

0: do 21. Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. Cały czas obowiązuje cisza wyborcza. Zakazane jest m.in. zachęcanie do głosowania na konkretną osobę, rozpowszechnianie materiałów wyborczych, wygłaszanie przemówień i podawanie wyników sondaży, przypomina dyrektor Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
1: Z tej strony znowu apel, aby rzeczywiście tą ciszę wyborczą przestrzegać. Niech będzie tym okresem takim na zastanowienie się, na kogo oddać swój głos.
0: Cisza potrwa do zamknięcia lokali wyborczych. 6 osób zginęło w wyniku rosyjskich ataków na ukraińskie obwody Zaporoski, Sumski i Kijowski. Minionej nocy Kijów również był pod rosyjskim ostrzałem. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych trafiony został budynek niemieszkalny, gdzie zginął mężczyzna. Dron uderzył też w warsztat samochodowy. Ratownicy dodali, że pojawiają się doniesienia o dymie unoszącym się nad obwodem kijowskim. Według wstępnych informacji po ataku płonął tam magazyny. Rośnie skala protestów w Madrycie, aby wyrazić solidarność z 87-letnią mieszkanką, która siłą została eksmitowana ze swojego mieszkania. Kobieta przez 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej dzielnicy. W trwających od wczoraj manifestacjach tysiące osób wyszło na ulicę stolicy Hiszpanii w proteście przeciwko kryzysowi mieszkaniowemu.
2: Mam nadzieję, że to okaże się punktem zwrotnym w całej tej sprawie, w tym ogromnym problemie, jakim jest kwestia mieszkalnictwa. Jeśli tak się stanie, to jestem gotów tu zostać tyle, ile jest to potrzebne. Czas zmienić reguły gry, a ja dokładam swoją cegiełkę po to, o ile to możliwe, nadać tym działaniom konkretny wymiar i znaczenie.
0: Demonstranci domagają się wzmocnienia ochrony lokatorów. I na koniec przypomnienie. Reprezentacja Polski w siatkówce mężczyzn utrzymała tytuł. Biało-czerwoni pokonali w finale Mistrzostw Europy Francję. Nasi siatkarze w tym sezonie zdobyli także złoto Ligi Narodów.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Dziś zachmurzenie małe, miejscami umiarkowane, a w rejonie mgieł duże, bo jeszcze miejscami mogą utrzymywać się mgły, szczególnie na północy kraju. W ciągu dnia jednak niebo się przetrze i będzie sporo słońca. A na termometrach dziś od 18 do 21 stopni, cieplej na krańcach zachodnich do 23.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Włocławek. Dla Was. Po polsku na 101,4 FM.

0: Tak, tak, gramy tylko my. Tylko my. We Włocławku po polsku. To jest audycja Wokół nas na 101,4 FM.
1: Renata Kończyńska, witam Państwa serdecznie. Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog i psychopedia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ewa, dziś o pomocy psychologa dla dziecka na początku roku szkolnego. Wydarzać się mogą różne rzeczy niepokojące. Dziecko jest smutne, rozdrażnione, zmiana szkoły, zmiana otoczenia i tak dalej. No i rodzice w panice mówią, ojej, coś się dzieje, trzeba pędzić po poradę do specjalisty. Czy to dobry pomysł?
2: Wszystko tak naprawdę zależy od tego, co rzeczywiście się dzieje. Czy to jest tak, że dziecko po prostu jeszcze jest w takim etapie adaptacyjnym. Jest mu ciężko, bo wakacje były fajne, a szkoła już nie do końca mi odpowiada. Ale może się też okazać, że to nie tyle kwestia adaptacji, co rzeczywistych, takich przedłużonych już trudności, które być może tliły się też przez poprzednie lata, ale wakacje to nieco wyciszyły, a teraz wróciliśmy i na nowo wszystko odżywa. Także na pewno musimy obserwować to, co dziecko nam przede wszystkim przekazuje i badać też grunt nie tylko u dziecka, ale również właśnie w szkole, od nauczycieli, być może czasami od rodziców, dzieci, z którymi nasze dziecko się po prostu kologuje, tak aby mieć jak najwięcej takich informacji o tym, jak rzeczywiście funkcjonuje w tej szkole, jak ono się czuje, czy to jest tak, że kiedy przychodzi do domu, na przykład jest po prostu zmęczone i dlatego te trudności gdzieś wychodzą na wierzch, a jednak w trakcie szkoły jest wszystko w porządku, czy też jednak niekoniecznie i rzeczywiście tutaj wydarza się coś trudniejszego, może są to jakieś trudności z relacjami, które już wymagają bardzo intensywnej i szybkiej reakcji, bo być może dziecko podlega jakimś nieprzyjemnym oddziaływaniom grup całych, czy też jednostek i to na pewno będzie sygnałem do pilnej interwencji.
1: No właśnie, ale ta obserwacja, o której mówiłaś, zebranie informacji z różnych źródeł wymaga trochę czasu i myślę, że podsumowując, taki pierwszy tydzień, w którym się coś dzieje, to nie jest już sygnał, że powinniśmy natychmiast szybko biec i szukać specjalisty. Do tej obserwacji potrzeba trochę czasu.
2: Potrzeba trochę czasu, ale też potrzeba naszego czasu z dzieckiem, żeby rzeczywiście też dać mu taki sygnał, że jesteśmy otwarci na jego trudności i chcemy pomóc mu je rozwiązać, a nie gdzieś tam oddajemy ten problem dalej i po prostu idź do psychologa, przegadaj to, ja zapłacę i będzie wszystko w porządku, bo to tak naprawdę może się okazać dla dziecka dodatkową trudnością, jeśli na przykład chodzi tak naprawdę o nas i o to, że tego czasu po prostu jest za mało. A tego dowiemy się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy tego czasu zaczniemy spędzać więcej i zaczniemy więcej z dzieckiem rozmawiać. Także najpierw stawiamy na to, aby samemu rozeznać się w sytuacji, spędzić nieco więcej czasu i wykorzystać wszelkie możliwości dotarcia do trudności. Dopiero kiedy czujemy, że jednak nie jesteśmy w stanie sobie sami z tym poradzić, wtedy kierujemy się do specjalisty.
1: Powiedz, Ewa, jak powinna wyglądać, czego mogą spodziewać się rodzice, no bo uznajemy, że jest to dziecko do 12 roku życia, tak, trafia do psychologa, po takim pierwszym spotkaniu z psychologiem.
2: Czego mogą się spodziewać rodzice?
1: I dzieci, jak taka wizyta powinna wyglądać?
2: Przede wszystkim na pewno rodzic musi nastawić się na to, że pierwsza wizyta nie odbywa się z dzieckiem, co czasami jest zaskakujące dla rodzica, a jest to niezwykle istotne, dlatego że jeżeli my chcemy poznać sytuację dziecka, to najpierw potrzebujemy zebrać kompletny wywiad od rodzica. Nie tylko o tym, co dzieje się tu i teraz, ale też o tym, jaka jest ogólna historia rodzinna. Czy dziecko kiedykolwiek na coś chorowało, czy miało w przeszłości różne inne trudności, o których być może samo dziecko nie będzie chciało nam opowiedzieć, a jednocześnie będzie to dla nas bardzo ważna baza, na której będziemy potem
1: Czy młodsze dziecko, ta informacja od rodzica ważniejsza, prawda?
2: Tak, zdecydowanie, chociaż tak naprawdę preferujemy jako psycholodzy najczęściej to, żeby ta pierwsza wizyta odbyła się z samym rodzicem, no minimum do 15-16 roku życia. To jest taka granica, gdzie rzeczywiście potrzebujemy dużo jeszcze tych informacji od rodzica, ale im młodsze dziecko, tym więcej też tak naprawdę tej pracy jest z rodzicem, a nie z dzieckiem, co też może być zaskakujące, ponieważ rodzice często przychodzą i mówią, że chcą, żeby już psycholog teraz spotkał się z dzieckiem, bo on musi zobaczyć, co tam się dzieje, a okazuje się, że tak naprawdę pierwsze, co jest do zaopiekowania, to jest właśnie kwestia tego, co dzieje się u rodzica i z czym być może wychowawczo też sobie nie radzi. Oczywiście później dojdzie do tej wizyty z dzieckiem, bo też chcemy je poznać i zobaczyć, jak ono funkcjonuje, ale bardzo często jest tak, że w pierwszej kolejności musimy zaopiekować tego rodzica, rodzica, który też być może jest po prostu już w kompletnej rozsypce i nie wie, co ma robić.
1: Mhm. Czy zdarza się tak, że do tej wizyty dziecka albo do terapii z dzieckiem już nie dochodzi, bo się okazuje, że tą terapię przechodzą rodzice i to rozwiązuje problem? Rodzicom otwierają się oczy, nie w dziecku problem, a trochę w nas?
2: Powiedziałabym, że raczej jest to takie idealistyczne założenie. Mhm. Chcielibyśmy, żeby tak było, natomiast to zdarza się bardzo, bardzo rzadko i w mojej wieloletniej karierze jako psycholog myślę, że mogłabym na palcach jednej ręki policzyć takie sytuacje, kiedy rzeczywiście rodzic zrozumiał, że jednak ta trudność tkwi gdzieś w nim i po prostu zaczął działać w tym obszarze. Raczej jednak tym tak zwanym pacjentem delegowanym jest właśnie dziecko, które, na którym mamy się skoncentrować. Często też jest takie przekonanie, że psycholog naprawi dziecko, tak jako taki zużyty, popsuty przedmiot, który zostanie wstawiony do warsztatu i my poprzykręcamy kilka śrubek i będzie w porządku. A często, kiedy rodzic słyszy, że jednak tutaj jest potrzebna praca nie tylko dziecka, a wręcz przede wszystkim rodzica albo całego systemu rodzinnego, to okazuje się zaskakujące i często też niezbyt chętnie przyjmowane. Także warto też nastawić się na to, że jeżeli już idziemy korzystać z takiej pomocy, to jednak może nie być tak, jak wyglądają nasze oczekiwania i musimy w pełni zaufać.
1: Zmierzyć się z prawdą,
2: ale też zaufać w pełni terapeucie, do którego poszliśmy oczywiście, jeżeli czujemy, że możemy mu zaufać.
1: Powiedziałaś, że ta pierwsza wizyta to była ważna informacja, to jest wizyta rodzica, nie dziecka. Nie jednak za jakiś czas po tych spotkaniach z rodzicami dziecko trafia do psychologa i jako rodzic, jak my powinniśmy przygotować dziecko do takiego spotkania z psychologiem? To będzie jakby obcy człowiek, zupełnie nowa sytuacja.
2: Na pewno nie straszymy dziecka i nie opowiadamy, co ten psycholog będzie ci robił, tak? Bo najczęściej dla dziecka psycholog to brzmi jak lekarz i on będzie mnie badał, na pewno zrobi jakieś zastrzyki albo inne nieprzyjemne rzeczy. No i generalnie ja się z tym nie godzę i nie chcę w ogóle nigdzie iść. Także podstawą jest to, aby opowiedzieć, jak taka wizyta może wyglądać. I tutaj dobrze, żeby rodzic też zapytał o to wcześniej właśnie tego psychologa, u którego odbywa wizytę, bo każdy będzie miał nieco inny sposób pracy, więc dobrze wiedzieć dokładnie, czego się spodziewać po wizycie u tego danego specjalisty, tak aby dziecko było konkretnie przygotowane, wiedziało mniej więcej, co po czym będzie się działo, ale też warto poopowiadać nieco swoich takich wrażeń, że ja już byłem, że rozmawiałem, że czułem się dobrze, jeśli czułem się rzeczywiście dobrze, no bo jeśli się nie czułem dobrze, to raczej nie wracamy i nie zaprowadzamy tam dziecka, więc opowiadamy o tym, co było dla nas ważne i co nas zachęciło i że czujemy, że to będzie dobra osoba do rozmów również z tobą.
1: I że będzie bezpiecznie i że pani psycholog bądź pan psycholog to bardzo miły człowiek.
2: Tak, myślę, że warto tutaj nakreślić, może niekoniecznie jakimiś takimi konkretnymi określeniami, no, co tak bardziej pytam. Opisami, tak, tego jak mi się rozmawiało, co było ciekawego w tej pani, jak opowiadała, może ma ciekawy głos, a może ma jakieś takie fajne spostrzeżenie, a może ma jakieś ciekawe pomysły, a może ma podobne zainteresowania do twoich, więc takie rzeczy przede wszystkim wychwytujemy, bo jeśli opowiemy, że jest miła i fajna, to tak naprawdę nie znaczy nic.
1: No właśnie, dlatego o to celowo zapytałam, na koniec zostawiłam to, co jest właściwie chyba najważniejsze i najistotniejsze, bo już o tym wspomniałaś, o tym wzajemnym zaufaniu. To nie jest tak, że jak trafimy do psychologa, terapeuty, to od razu poczujemy tą chemię, czujemy się dobrze i musimy z nim zostać. Co jest właśnie ważne, żeby ten cały proces terapeutyczny przebiegał prawidłowo, no i miał ten efekt, którego oczekujemy, czyli uporządkował pewne sprawy, z którymi sobie nie radzimy.
2: Tak naprawdę najważniejsze jest zaufanie. A żebyśmy to zaufanie zbudowali, to musimy czuć jakąś więź z tą osobą, musimy czuć, że ona do nas po prostu przemawia, że jej wartości są nam bliskie. Często będzie to kwestia tego, że jest to osoba w zbliżonym wieku i w pewnych aspektach mniej więcej przeżywała podobne rzeczy, które my przeżywaliśmy, bo jesteśmy z podobnych roczników, tak, więc gdzieś tam nie jest to różnica 30 lat, tylko 5, czasem 10 i to najczęściej jest taka granica, która pacjentom najbardziej odpowiada, także zwracamy uwagę na to, aby ten wiek nam odpowiadał, terapeuty, ale również zdecydowanie taki temperament, podejście, sposób wypowiadania się, to wszystko również może mieć ogromne znaczenie dla danej osoby, bo to tak naprawdę będzie tworzyło atmosferę, więc to również będzie miało tutaj ogromne znaczenie, a dodatkowo także na pewno, a może nawet przede wszystkim kwestia kompetencji i dopasowania do trudności, z którymi się zgłaszamy, bo jeśli trafimy do terapeuty od uzależnień, a my mamy trudności w związku czy z przewlekłym stresem, to szanse na to, że on rzeczywiście nam pomoże, będą po prostu niewielkie.
1: Ewa, dziękuję Ci bardzo za tą dzisiejszą rozmowę. Proszę Państwa, Ewa Witkowska-Malinowska, psycholog, była gościem dzisiejszej Psychopedii. Dziękujemy za uwagę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Wokół nas. Weekendowe granie na 101,4 FM. Boli.

samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.
1: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
2: Włocławska Szkoła Walki prowadzi treningi dla dzieci i młodzieży oraz prokuratura sporządziła kolejny akt oskarżenia. Patryk Jaramierski, Puls Włocławka, zapraszam. Rok szkolny rozpoczął się na dobre, a wraz z nim sezon dla sportowców. We Włocławku dużą popularnością obok koszykówki i piłki nożnej cieszą się sporty walki. Włocławska Szkoła Walki prowadzi kilka sekcji dla dzieci i młodzieży w różnym wieku. Trenerzy dostosowują sposób prowadzenia zajęć do wieku zawodników. Mówi Tomasz Mojzyk, sensei w Włocławskiej Szkole Walki.
3: W klubie we Włocławku, jeżeli chodzi o karate tradycyjne, trenują trzy grupy. Pierwsza to jest grupa przeszkolna i wczesnoszkolna, potem jest grupa szkolna, no i grupa późna podstawówka i liceum, która aktualnie jest na sali, grupa zaawansowana.
4: Wcześniej tutaj na sali mieliśmy dzieciaki z tej pierwszej grupy. Jak te ćwiczenia wyglądają? Wyglądają tak, jak miały tak przebieg bardziej zabawy.
3: Jeżeli chodzi o tą grupę najmłodszą, to przede wszystkim tutaj dbamy o sprawność i koordynację ruchową, żeby ruszyć takie te cechy motoryczne. A potem w kolejnych grupach, kiedy już są dzieci starsze, przechodzimy do tych elementów technicznych bardziej, ale wiadomo, że w tej najmłodszej grupie przede wszystkim sprawność, nauka ćwiczeń, podstaw, postawy poprawnej, także no, najlepiej przemycić to za pomocą zabawy, to dać dzieciakom takim małym.
2: Klub jest prowadzony od 10 lat. Dekada przyniosła wiele medali i pucharów, również na szczeblu międzynarodowym. Karate tradycyjne to odłam japońskiej sztuki walki, które koncentruje się na samoobronie, rozwoju duchowym i dążeniu do ideału budo, stawiając te wartości ponad współczesną rywalizację sportową. W karate tradycyjnym każdy trening opiera się na harmonii trzech elementów: kihon, kata i kumite.
5: Zaczęłam trenować 2 lata temu i na początku to w szkole były zajęcia i mnie szkoła bardziej zachęciła do tego, a potem zaczęłam przyjeżdżać do klubu.
6: Na przykład robiliśmy kata, kumite, jakieś takie walki na przykład z rękawiczkami. Kumite to jest taka kontrolowana jakby walka z uderzeniami i blokami, a kata to jest taki układ po prostu uderzeń, bloków.
7: Jeszcze ważne przed treningiem też jest to, żeby się rozciągnąć. Jeszcze rozgrzewkę mieliśmy i ćwiczenia podstawowe.
2: Najbliższe miesiące będą też czasem przygotowań do egzaminów na wyższe stopnie. Z danych wynika, że w Polsce rośnie spożywanie narkotyków. Najlepiej widać to na przykładzie dużych miast. Najczęściej spożywanym narkotykiem są marihuana i haszysz, a na kolejnym miejscu znajduje się amfetamina. Osoby rozprowadzające narkotyki systematycznie trafiają w ręce policji, a potem przed prokuraturę. Ta ostatnia sporządziła kolejny akt oskarżenia. Mówi prokurator Małgorzata Kręcicka, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej we Włocławku.
8: Został z prokuratury tutejszej skierowany akt oskarżenia przeciwko dwóm mężczyznom, Arturowi W. i Rafałowi J. Jeden to mieszkaniec Włocławka, powiatu włocławskiego, drugi to mieszkaniec powiatu lipnowskiego. Mężczyźni zostali oskarżeni o to, że wspólnie w porozumieniu posiadali znaczne ilości amfetaminy, ponad 4 kg. Ponadto Rafałowi J. zarzucono popełnienie przestępstwa posiadania już tutaj w typie tym podstawowym, czyli mniejszej ilości amfetaminy i marihuany. Artur W., który był uprzednio karany, przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, natomiast Rafał J. nie przyznał się do jego popełnienia. Wobec Artura W. został skierowany do Sądu Rejonowego we Włocławku wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Obecnie mężczyzna przebywa w areszcie. Wobec Rafała J. zastosowano środki o charakterze wolnościowym.
2: Posiadanie substancji odurzających wiąże się z poważnymi konsekwencjami prawnymi, zdrowotnymi i społecznymi. Z perspektywy prawa posiadanie narkotyków jest czynem zabronionym, który może drastycznie wpłynąć na przyszłość człowieka, zamykając drogę do wielu karier zawodowych. Eksperymentowanie z nielegalnymi substancjami niesie za sobą wysokie ryzyko uzależnienia, które niszczy zdrowie psychiczne i fizyczne oraz destabilizuje relacje z najbliższymi.
1: Puls Włocławka. Najlepsze wiadomości z regionu.
0: Podsumowanie tygodnia na 101,4 FM.

0: Poranek po polsku.
1: Słuchacie audycji To jest temat na 101 i 4 FM.
2: Dzień dobry Państwu, Joanna Lewandowska i mój dzisiejszy gość, marszałek województwa pan Piotr Całubecki, u którego gościmy w Toruniu w Urzędzie
3: Marszałkowskim. Serdecznie witam tym razem w Toruniu,
2: panie marszałku,
3: Urzędzie Marszałkowskim.
2: Panie marszałku, miałam zapytać oczywiście o te wszystkie włosławskie sprawy, ale zanim to nastąpi, to taką ciekawostkę w zasadzie odkryłam, że dziś nagrywamy program na 2 miesiące przed pańską dużą rocznicą 20-lecia bycia marszałkiem.
3: Boże, to jest
2: za 2 miesiące, 24 listopada minie panu 20 lat. Jak to jest? Jak to szybko zleciało, czy raczej to były długie lata?
3: No, bardzo szybko. Pamiętam ten dzień sprzed 20 prawie lat. Rzeczywiście okrągła rocznica, 20 wyboru. Piękna chwila, pamiętam też i bardzo wzruszająca dla mnie osobiście, ale wielu, z którymi dotąd współpracowałem, moich bliskich, rodziny. No, a dziś z perspektywy jednak 2 dekad, no cóż, przede wszystkim widzę, jak dużo się zmieniło w tym czasie w województwie. I to nie jest bynajmniej moją zasługą. Jest to zasługa nas wszystkich. Ciężkiej pracy, zaangażowania setek samorządowców, z którymi miałem okazję współpracować, szefów instytucji rządowych, samorządowych, ale też instytucji pozarządowych, organizacji przeróżnych, pracodawców, organizacji pracodawców i 2 milionów mieszkańców. Wspaniałych ludzi, którzy kochają miejsce, gdzie żyją, starają się, aby je zmieniać na lepsze, bardziej jeszcze przyjazne, komfortowe, dobre.
2: Panie marszałku, Włocławek to też taka duża inwestycja, która toczy się od lat i nie ma chyba trochę szczęścia. Mówię tutaj o Pałacu Kronenbergów. Wiele się tam zadziało, nie będziemy może teraz wracali, bo nie czas ku temu do historii całego tego przedsięwzięcia. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że rzeczywiście w przyszłym roku prace budowlane mają znów ruszyć, tak?
3: Dokładnie tak. Musieliśmy przeprojektować dotychczasową dokumentację budowlaną, konserwatorską. Zweryfikowaliśmy również funkcję, więc zaczynamy niemalże od nowa, ale oczywiście jesteśmy na jakimś etapie realizacji tej inwestycji. Tak, ona miała pecha. Dziś mamy umowę z bardzo dobrą firmą projektową, która przygotowuje w detalach wszystkie szczegóły i konserwatorskie, i budowlane tego projektu. I w przyszłym roku wrócą tam budowlańcy, konserwatorzy. Będzie to przepiękne miejsce. Ono jest piękne i będzie jeszcze piękniejsze i funkcjonalne. Tworzymy w tym miejscu salon muzyczny dla Kujaw. Jest to przestrzeń, która pozwoli nam na stworzenie również Muzeum Kapitału. Kronenberg jako kiedyś najbogatszy człowiek na świecie zasługuje na to, aby wykorzystać ten fenomen do pokazania w ogóle, na czym polega ekonomia, kapitał, transformacja, ten okres dwudziestolecia międzywojennego, ale również wcześniej, jak się rodził kapitalizm. Więc to jest doskonałe miejsce do przedstawienia historii jednej rodziny, jednego właściciela, który akurat w wieńcu pobudował ten piękny pałac, ale przecież był najbogatszych ludzi swego czasu na świecie. Więc warto o tym wspomnieć, jak to się kształtowało i jaki ma dzisiaj wpływ kapitał na rozwój, w jakich kierunkach rozwija się ekonomia globalna, krajowa, regionalna. No i aspekt muzyczny, ten warsztatowy, bo w tej części myśliwskiej chcemy stworzyć warsztaty i prawdziwe studio nagrań dla młodych ludzi, którzy, jak wiemy, edukacja muzyczna czasami nie kuleje, może to złe słowo, ale
2: jak
3: chyba trochę tak jest.
2: Muzyczna to niestety, takie trochę jest zawsze traktowane, bo
3: kiedyś się nie zmienia. Tak, trochę się to zmienia, ale nie wszystkich, nie we wszystkich szkołach, zresztą nigdy nie jest za dużo edukacji, więc Pałac Kronenbergu będzie służył edukacji muzycznej. No, będą tam warsztaty, będą tam przyjeżdżać dzieci, młodzież, dorośli. Też stworzymy część hotelową, taką, która będzie służyć trochę zarabianiu na tym miejscu instytucji kultury, którą tam powołaliśmy do życia. Przecież jest to przy węźle, niedaleko węzła autostradowego, więc sądzę, że chętnie będą korzystać z tej oazy, z tego miejsca również turyści, podróżni, którzy będą chcieli przyjechać, czy to na Kujawy zatrzymać się, czy odwiedzić Włocławek. No i powołamy do życia, zaczniemy od tego miejsca, powołamy najpierw pewnie skromną orkiestrę kameralną, kwartet, może trochę w większym składzie, na której bazie będziemy budować nasze, moje wspólne marzenie stworzenia w przyszłości w samym centrum Żółocławku, Filharmonii Kujawskiej.
2: Czyli ten plan nadal jest aktualny?
3: Uważam, że Włocławek potrzebuje takiej instytucji, zasługuje na nią i powinna być to instytucja na pewno prowadzona z wiodącą rolą województwa kujawsko-pomorskiego. Tak jak prowadzimy w Bydgoszczy, w Toruniu, również w Włocławku.
2: Dziękuję serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę Państwu, tak dla formalności tylko, że moim Państwa gościem był pan Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: To jest temat na 101,4 FM.

Słowaccy ratownicy odnaleźli w Tatrach 4 poszukiwane Polki. Demontaż pomnika w Rzeszowie. Rosyjska ambasada protestuje. Jest zmiana w powołaniach na trwającym zgrupowaniu kadry narodowej. Agnieszka Trojanowska-Bis. 4 turystki z Polski

0: odnalezione w Tatrach Zachodnich. Kobiety nocowały w śpiworach pod drzewami w pobliżu szałasu w Dolinie Jamnickiej. Jak przekazali słowaccy ratownicy, odnalezione są całe i zdrowe. Akcja poszukiwawcza trwała całą noc po tym, jak wczoraj wieczorem Polki skontaktowały się z bliskimi z rejonu Chrubego Wierchu, a później kontakt z nimi się urwał. Wysoko w Tatrach Zachodnich występuje zagrożenie lawinowe. To pierwszy i najniższy stopień zagrożenia. Ambasada Rosji protestuje przeciwko demontażowi pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie. Rosyjska placówka domaga się natychmiastowego wstrzymania prac i przywrócenia monumentu do pierwotnego stanu, twierdząc, że rozbiórka narusza polsko-rosyjską umowę o ochronie miejsc pamięci. Tymczasem demontaż trwa od 22 września, mówi kierownik robót rozbiórkowych Piotr Mazurkiewicz.
1: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko, co jest z tym pomnikiem związane, idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień i on jego by już nie było, by został jeszcze wywieziony.
0: Ale władze Rzeszowa zdecydowały jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury, mówi Marzena Kłeczak-Krawiec, rzecznik Urzędu Miasta.
2: Zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów. Płaskorzeźby, które są poniżej, zostaną przeniesione na cmentarz żołnierzy radzieckich.
0: Prace rozbiórkowe mają potrwać do 30 września. Dziesiątki tysięcy wiernych przybyły na papieską mszę we francuskim Lourdes na błoniach Sanktuarium Matki Bożej u podnóża Pirenejów, gdzie papież Leon XIV rozpoczyna właśnie odprawiać mszę. Wśród pielgrzymów jest wiele osób chorych i na wózkach inwalidzkich. Papież spędzi w Lourdes całą niedzielę, po mszy odwiedzi ośrodek, w którym przyjmowani są chorzy, pielgrzymi i osoby z niepełnosprawnościami, którzy mają w nim zapewnioną także opiekę medyczną. Na koniec jeszcze sport. Selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jan Urban poinformował o dodatkowym powołaniu dla Oskara Pietuszewskiego na trwające zgrupowanie kadry narodowej. Natomiast Jakub Kamiński, który doznał kontuzji w piątkowym meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną, zakończonym remisem 0-0, opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Dziś sporo słońca, temperatury umiarkowane, przeważnie od 18 do 21 stopni cieplej, miejscami na krańcach zachodnich do 23 stopni chłodniej, miejscami na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 16 do 17. Wiatr dziś słaby, na zachodzie umiarkowany.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Jesteśmy po 11:00, niedzielne przedpołudnie. Oczywiście cały czas trwa Fajans Festival 2026. O nim będziemy mówić niejednokrotnie, bo wydarzeń jest naprawdę sporo. Oprócz tego, no tego tematu nie da się uniknąć. Nie przejedziemy Włocławskim mostem. Więcej szczegółów za moment. Powiem, kiedy ten zostanie przywrócony do użytkowania. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko, cześć.
4: WPP na 101 i 4 FM.

0: Niedziela to kolejny dzień, w którym nie przejedziemy włocławskim mostem stalowym. Ten zamknięty przez cały weekend, no to kiedy otwarcie mostu? Jutro o godzinie 6 nad ranem. Do tego czasu nie dość, że nie przejedziemy, to autobusy komunikacji miejskiej też jadą objazdem. Przez Tamę konkretnie. Dotyczy to linii numer 1 i 9.
1: Radio Wrocławek. Po polsku.

0: trwa Włocławski Fajans Festiwal, 6. edycja tego wydarzenia, dziś dzień ostatni. No i chociażby w Centrum Kultury Browar B, czyli przy ulicy Łęckiej, do 18.30 funkcjonują fajansowe kramy. Na stoiskach można znaleźć m.in. unikatowe wyroby fajansowe, ceramikę artystyczną, biżuterię, rękodzieło, odzież oraz inne produkty nawiązujące do naszych charakterystycznych włocławskich wzorów. To dziś do 18.30 w Centrum Kultury Browar B. Funkcjonuje też fajansowe bistro, czyli oczywiście stoiska gastronomiczne z tradycyjnymi kujawskimi przysmakami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich. Dziś do 18.30 są też wystawy, o których niejednokrotnie dzisiaj wspomnimy.
1: Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. 4 Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy. Utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska-Bis. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody Sumski i Zaporoski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Szef administracji obwodu zaporoskiego Michajło Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód Sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
1: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Fęsk.
3: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
1: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. 4 Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy. Utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska-Bis. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody Sumski i Zaporoski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Szef administracji obwodu zaporoskiego Michajło Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód Sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2

0: Nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
1: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski. Spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węsk.
2: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
1: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś ponad 20 tysięcy osób. W ten weekend biegacze mieli także do wyboru Gdańsk. W półmaratonie i w biegach towarzyszących bierze udział także ponad 20 tysięcy biegaczy.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Zamrożenie dziś małe w całym kraju, miejscami umiarkowane, a na termometrach dziś od 18 do 21 stopni przeważnie. Cieplej na krańcach zachodnich, tam 23 stopnia, najchłodniej dziś na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 16 do 17. Wiatr słaby, na zachodzie może powiać nieco mocniej.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Włocławskie MPK chwali się nowymi zakupami i o tym będziemy mówić sobie za moment. Jesteśmy po 12:00, niedziela trwa. Filip Baćkowski kłaniał się nisko. Wrócimy oczywiście też do tematu święta fajansu. Fajans Festival, dziś dzień ostatni.

Włocławskie MPK chwali się kolejnymi zakupami. Do żółtego taboru dołączyły nowe elektryczne autobusy. Tylko w tym roku 20 i co ciekawe, autobusy elektryczne to już połowa taboru włocławskiego przewoźnika. 38 z 69 jest zeroemisyjnych, jest elektrycznych. Czym one się różnią dla pasażera? No w zasadzie to niczym. Tylko jak uciekają nam z przystanku w ostatniej chwili, robią to bezszelestnie.

Wracam do tematu włocławskiego Fajans Festiwalu, 6. edycja wydarzenia, ale dziś 4. edycja fajansowej rewi mody. Pokaz autorskich stylizacji nawiązujących do włocławskiego fajansu dziś o 15.30 w Centrum Kultury Browar B.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Spędziły noc w śpiworach w Tatrach Zachodnich. 4 Polki odnalezione. Niemowlę i małe dziecko wśród rannych w kolejnym rosyjskim ataku. Biegi i maratony w całym kraju. Ruch i radość dla biegaczy. Utrudnienia dla kierowców. Agnieszka Trojanowska, BIS. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Nocowały w śpiworach obok Szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc. 6 osób zginęło, a kilkadziesiąt zostało rannych w nocnym ataku Rosji na Ukrainę. Pociski i drony spadły m.in. na Kijów oraz obwody Sumski i Zaporoski. Informacje w tej sprawie zbiera Marcin Starzec.
2: Szef administracji obwodu zaporoskiego Michał Semikin poinformował o 3 zabitych i 4 rannych w regionie. Jeden mężczyzna zginął w Komyszu-Wasze, a 2 osoby w Nowotaryjsku. Policja poinformowała na telegramie, że Rosjanie użyli kierowanych bomb lotniczych na obwód Sumski. Zginęły tam 2 osoby, a aż 28 zostało rannych. Wśród nich 11-miesięczne i 8-letnie dziewczynki oraz 2 nastolatków. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, placówki oświatowe i administracyjne.
1: Pod ostrzałem znalazł się również Kijów. Według Państwowej Służby do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych dron uderzył w budynek niemieszkalny oraz w warsztat samochodowy. Poważne utrudnienia w ruchu w Opolu z powodu dzisiejszego półmaratonu. W biegu uczestniczy około 1600 osób. Część ulicy w Opolu wyłączono z ruchu. Samochody i autobusy będą mogły wrócić do normalnego ruchu po godzinie 14. Biegacze także na ulicach stolicy w 7 dzielnicach Warszawy. Mieszkańcy i turyści muszą liczyć się dziś z utrudnieniami. Po raz 48 przez miasto biegnie maraton warszawski spod Pałacu Kultury aż do Ronda Wiatracznego i z powrotem. O utrudnieniach w Warszawie Tomasz Węska.
3: Organizatorzy zapewniają, że będą otwierali ulice tak szybko, jak to możliwe, ale niektóre w Śródmieściu i przy bezpośrednim sąsiedztwie pałacu zostaną otwarte dopiero około północy. Zmiany w kursowaniu dotkną 16 linii tramwajowych i 25 autobusowych.
1: W Warszawie na różnych dystansach biegnie dziś po

0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Niedziela z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, a na termometrach od 18 do 21 stopnia, więc temperatury też umiarkowane. Nieco cieplej jest dziś na krańcach zachodnich, tam do 23 stopni. Najchłodniej z kolei na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 16 do 17 stopni. Wiatr dziś słaby, trochę silniej może powiać na zachodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Włocławskie MPK chwali się nowymi zakupami i o tym będziemy mówić sobie za moment. Jesteśmy po 12, niedziela trwa. Filip Baćkowski kłaniał się nisko. Wrócimy oczywiście też do tematu Święta Fajansu. Fajans Festival, dziś dzień ostatni.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza. Dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały.

0: zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
1: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z 7 kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 2 tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
0: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Liliana Windzik-Tof, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9. miejsce.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Niedziela z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, a na termometrach od 18 do 21 stopni, a więc temperatury też umiarkowane. Nieco cieplej jest dziś na krańcach zachodnich, tam do 23 stopni. Najchłodniej z kolei na wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 16 do 17 stopni. Wiatr dziś słaby, trochę silniej może powiać na zachodzie.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Niedziela to kolejny dzień, w którym nie przejedziemy włocławskim mostem stalowym. Ten zamknięty przez cały weekend, no to kiedy otwarcie mostu? Jutro o godzinie 6 nad ranem. Do tego czasu nie dość, że nie przejedziemy, to autobusy komunikacji miejskiej też jadą objazdem. Przez Tamę konkretnie. Dotyczy to linii numer 1 i 9.

Włocławek po polsku. Weekendowe granie na 101,4 FM we Włocławku po polsku.

27 września. Imieniny obchodzą Wincenty oraz Gaja. Niezbyt popularne imiona. Słońce wstało o 6.30, a zajdzie już o 18.20 w naszym regionie. Dziś mamy Światowy Dzień Turystyki. No to może warto gdzieś pojechać. Oczywiście wszystkim, którzy zajmują się turystyką. Najlepsze życzenia, a osób zajmujących się turystyką w naszym regionie jest naprawdę sporo. Wracamy do grania. Za momencik otworzymy też muzyczne kalendarium.

No i stało się po raz kolejny. Polscy siatkarze mistrzami Europy. Wielkie gratulacje. Ja mam takie pytanie, panowie, a nie chcielibyście piłki też pokopać czasem?

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza. Dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
2: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00.

0: Centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Toff, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9. miejsce.
1: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
0: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza. Dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
2: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z 7 kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 2 tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
0: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów. W Madrycie trwa protest w związku z kryzysem mieszkaniowym. Z tego powodu w samym centrum hiszpańskiej stolicy na Puerta del Sol wyrosło miasteczko namiotowe, a w nim stanęło ponad 100 namiotów. Czarę goryczy przelała tam eksmisja 87-letniej Hiszpanki, która od 70 lat wynajmowała mieszkanie w prestiżowej obecnie dzielnicy. Minionej nocy odbyła się w centrum Madrytu wielotysięczna demonstracja zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Toff, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9. miejsce.
3: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Pogoda na 101,4 FM.
0: Zachmurzenie dziś przeważnie niewielkie, miejscami umiarkowane. Temperatury też umiarkowane, od 18 do 21 stopni. Najcieplej dziś na krańcach zachodnich, do 23, najchłodniej miejscami na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich. Tam od 16 do 17 stopni. Wiatr słaby, najmocniej wieje na zachodzie.
3: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
4: Co ciekawego dzieje się we Włocławku podczas tej niedzieli? Kolejne pokazy świetlne na Starym Rynku, a to w ramach świetlnej części festiwalu fajansu. Dziś o 19, 20 i 21 festiwal światła Fajansowy Blask i nie trzeba jechać do Łodzi na festiwal światła. Pokaz ożywia architekturę Starego Rynku i opowiada o fajansie włocławskim.

0: zupełnie nowy sposób. 19, 20 i 21 Włocławski Stary Rynek.
1: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

zaglądamy dość daleko, bo na czerwoną planetę. Na Marsie odkrywane są coraz to większe złoża metanu. Okazuje się, że tego gazu jest tam dużo. No, na Ziemi dużo metanu produkują chociażby krowy, ale także ludzie. W jaki sposób? Mówiąc krótko, ci Marsjanie to bardzo dużo gruchówki muszą jeść.

0: Moi drodzy, słuchajcie, to już jest ten czas. Końcówka września. Wieczory, poranki, noce przede wszystkim chłodne. Przed chwilą jeszcze plaża, a teraz nadszedł ten moment, jak coś, można już wystawiać zupę na balkon. No i nagle nasza lodówka staje się o kilka metrów kwadratowych większa.
1: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Poważny incydent koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF. Trwa cisza wyborcza. Dziś przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa. Kenijczyk i Węgierka na podium maratonu warszawskiego. Agnieszka Trojanowska, BIS. Brytyjska policja informuje o poważnym incydencie w pobliżu bazy lotniczej RAF Fairford, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. W Krakowie trwają przedterminowe wybory na prezydenta miasta. Mieszkańcy mogą zagłosować do godziny 21:00. W stolicy Małopolski jest Grzegorz Kozioł. Czy Kraków żyje tymi wyborami?
2: Przede wszystkim w Krakowie mamy dzisiaj piękną, słoneczną pogodę. Przypomnę, że przedterminowe wybory są konsekwencją majowego referendum, w którym dotychczasowy prezydent Aleksander Miszalski został odwołany przed upływem kadencji. Głosowanie rozpoczęło się o godzinie 7:00. Do jego zakończenia obowiązuje cisza wyborcza, co oznacza zakaz prowadzenia agitacji oraz publikowania sondaży wyborczych. No jeżeli w wyniku dzisiejszego głosowania żaden z siedmiorga kandydatów nie uzyska więcej niż połowy głosów, 2 tygodnie później, czyli 11 października, odbędzie się druga tura wyborów.
1: Na karcie do głosowania jest 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej. Aby głos był ważny, trzeba wpisać znak X przy nazwisku jednego z kandydatów.

0: Zwołana przez Stołeczny Związek Lokatorów. Protestujący domagają się przyjęcia w najbliższy wtorek prawa ograniczającego eksmisję osób w trudnej sytuacji. Kenijczyk i Węgierka, zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. już edycji zwyciężył Stephen Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godzin, 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windzik-Tof, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny, 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który czasem 2 godziny, 19 minut i 20 sekund zajął 9. miejsce.
1: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
0: Rosyjska ambasada protestuje przeciwko rozbiórce pomnika w Rzeszowie. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej, Kraków wybiera nowego prezydenta miasta. Kobiecy rekord Polski w półmaratonie pobity. Agnieszka Trojanowska-Bis. Rozbiórka pomnika wdzięczności Armii Czerwonej w Rzeszowie wywołała reakcję Moskwy. Ambasada Rosji zażądała natychmiastowego przerwania prac, uznając je za złamanie polsko-rosyjskiej umowy o ochronie obiektów dziedzictwa memorialnego. O szczegółach Marcin Starzec.
2: Rozbiórka ruszyła we wtorek i gdyby władze Rzeszowa zdecydowały się na szybki demontaż, to zakończył on by się w ciągu jednego dnia, uważa kierownik prac Piotr Mazurkiewicz.
3: Jeśli byłaby to decyzja, że wszystko idzie na wyburzenie, to operacja by trwała jeden dzień.
2: Ale ratusz zdecydował się jednak o rozbiórce fragment po fragmencie. Pierwszym etapem było zdjęcie ze szczytu monumentu ważącej ponad 6,5 tony figury.
0: Figura zostanie przeniesiona do Muzeum Techniki i Militariów, a płaskorzeźby na cmentarz żołnierzy radzieckich w Rzeszowie. Prace rozbiórkowe potrwają do końca września. Jest kilku zatrzymanych w związku z poważnym incydentem koło brytyjskiej bazy lotniczej RAF, z której korzystają siły USA. Ewakuowano mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Służby zatrzymały kilku mężczyzn podejrzewanych o przestępstwa z użyciem materiałów wybuchowych. Jedno zakłócenie ciszy wyborczej podczas trwających przedterminowych wyborów na prezydenta Krakowa odnotowała policja do południa. Według Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie samo głosowanie przebiega spokojnie. Komisje obwodowe nie zgłosiły żadnych zakłóceń. Głosowanie potrwa do godziny 21. Elżbieta Glinka pobiła rekord Polski w półmaratonie w Gdańsku z czasem godzina 8 minut i 47 sekund. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 5 lat należał do Karoliny Nadolskiej. 32-letnia Glinka, która jeszcze 7 lat temu biegała wciąż amatorsko, była dziś najszybszą kobietą i zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej półmaratonu gdańskiego. Zatem wyprzedziło ją tylko 3 mężczyzn.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
1: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Zachmurzenie dziś niewielkie, miejscami umiarkowane. Na termometrach od 18 do 21 stopni przeważnie. Najcieplej na krańcach zachodnich, tam do 23 stopni, chłodniej na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich od 16 do 17 stopni. Wiatr raczej słaby, na zachodzie tylko umiarkowany.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Niedziela to kolejny dzień, w którym nie przejedziemy włocławskim mostem stalowym. Ten zamknięty przez cały weekend, no to kiedy otwarcie mostu? Jutro o godzinie 6 nad ranem. Do tego czasu nie dość, że nie przejedziemy, to autobusy komunikacji miejskiej też jadą objazdem. Przez Tamę konkretnie. Dotyczy to linii numer 1 i 9.
1: Popołudnie po polsku na 101 i 4 FM.

cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz, bij.

0: polsku.
1: Czas teraz zajrzeć do Hiszpanii, konkretnie do Barcelony, ale nie będziemy mówić o piłce nożnej, a o czworonogach. Od teraz właściciele psów, którzy wyprowadzają swoje pociechy na spacer, muszą sprzątać nie tylko, że tak powiem, dwójeczkę, ale również to, co można potocznie nazwać jedynką. Z butelką będą chodzić. No okazuje się, że wcale aż tak drastycznie nie trzeba tego pilnować. Wystarczy zdezynfekować miejsce, w którym psy robią to, co robią. No ciekawe, jakby to się w Polsce przyjęło. I tak są duże zmiany, jeśli chodzi o sprzątanie po pupilach, a u mnie pod blokiem to już jakiś czas temu postawiono specjalną skrzyneczkę z torbami, które są uzupełniane. Tylko tak zauważyłem przez okno w bloku, że zawsze jak torby i reklamówki są uzupełniane przez pracowników miasta, to tak mniej więcej 10 minut później pojawia się sąsiadka i znika wszystko. Ciekawe, jak mężowi w pracy smakują kanapki z namalowanym psem robiącym coś zdecydowanie nieapetycznego.

0: zaglądamy teraz do świata zwierząt, bo uwaga, zaskakujące, chociaż może wcale nie zaskakujące wyniki badań naukowców, psy rozumieją więcej niż nam się wydaje. Przeprowadzono takie właśnie eksperymenty i okazuje się, że psy są niesamowicie kumate, zwłaszcza rasa Border Collie. Chyba dobrze wymieniłem nazwę. W każdym razie, to sobie pomyślicie, skoro psy są takie inteligentne, to czemu z nami nie gadają? No właśnie dlatego, że są zbyt mądre i po prostu pewnie nie mają o czym.
1: Włocławek, dla Was, po polsku na 101,4 FM.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Tłumy kibiców na warszawskim lotnisku przywitały polskich siatkarzy, ale wcześniej doniesienia o pożarze hali w Nowej Hucie i o wypadku na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 40 strażaków gasi pożar hali z łatwopalnymi środkami do dezynfekcji w Nowej Hucie w Krakowie. Policja donosi, że nie ma osób poszkodowanych. Strażacy starają się jednocześnie ugasić ogień w hali oraz ochronić biuro, do którego przylega płonący budynek. Samochód osobowy wjechał pod przejeżdżający szynobus na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Dwie osoby z samochodu osobowego trafiły do szpitala. Pociągiem jechało 5 osób. Żadnej z nich nic się nie stało. Ze zdjęć opublikowanych na portalach społecznościowych wynika, że osobówka została poważnie zniszczona i zepchnięta z nasypu. Okoliczności wypadku ustala policja i kolejowa komisja. Szynobus, w który wjechała osobówka, to połączenie sezonowe. Na trasie Białystok-Waliły stacja. W weekend od maja do końca września pociągi jeżdżą na tej trasie tylko dwa razy na dobę. Tłum kibiców przywitał w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją. Wielu spontanicznie, po tym jak rozeszła się informacja, że samolot tuż przed 13 wyląduje na lotnisku Chopina.
2: A jakaś drużyna przyjechała ze złotym medalem i to chyba nawet nasza.
3: Tak?
2: Reprezentacja Polski, tak.
3: Długo już czekacie?
4: No z godziny czekamy.
2: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
4: Lot Gold.
2: Lot Gold właśnie, tak.
3: Pięknie ich wyróżnili. Zrobię krok w bok, bo widzę, że tutaj czeka zdjęcie.
4: Owszem, Tomasz Fornal i czekam na autograf od niego. Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
5: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
3: Domyślam się, że ta piłka czeka na podpis.
6: Tak, Tomasza Fornala. Najbardziej mi podpadł do gustu. Sporo robi.
1: Polscy siatkarze obronili wczoraj tytuł Mistrzów Europy po zwycięstwie nad Francją 3-1 w finale w Mediolanie.
7: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
8: Pogoda na 101,4 FM.
1: Słoneczna niedziela, do końca dnia wiele rozpogodzeń. Zachmurzenie tylko miejscami umiarkowane, na termometrach od 18 do 21 stopni. Cieplej na zachodzie do 23, chłodniej na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich. Tam dziś maksymalnie do 16-17 stopni.
7: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
9: Niedziela to kolejny dzień, w którym nie przejedziemy włocławskim mostem stalowym. Ten zamknięty przez cały weekend, no to kiedy otwarcie mostu? Jutro o godzinie 6 nad ranem. Do tego czasu nie dość, że nie przejedziemy, to autobusy komunikacji miejskiej też jadą objazdem. Przez Tamę konkretnie. Dotyczy to linii numer 1 i 9.
8: Popołudnie po polsku na 101,4 FM.

no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy, kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
2: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że jesteśmy kibicami.
3: Zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
4: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
1: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczą przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
5: I w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
1: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Słoneczna niedziela, do końca dnia wiele rozpogodzeń. Zachmurzenie tylko miejscami umiarkowane, na termometrach od 18 do 21 stopni, cieplej na zachodzie do 23, chłodniej na wybrzeżu oraz w rejonach podgórskich. Tam dziś maksymalnie do 16-17 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny.

0: Jenny Blask, Ania i Krzysztof Kres.
1: Czas na muzyczne kalendarium w Trendy Radio. Dzisiaj 40 lat kończy pewna nastolatka. Powiecie, jak nastolatka kończy 40 lat? No tak, Avril Lavigne, kanadyjsko-francuska piosenkarka, gitarzystka, autorka tekstów, która zrobiła wielką karierę, tworząc muzykę dla młodych ludzi, nastolatków. Sama wtedy była też nastolatką. No a teraz wygląda dokładnie tak samo. A odchodząc od muzyki, wracając jeszcze do kalendarium, to Stefan Batory urodził się też 27 września, książę Siedmiogrodu, a także król Polski. Ale to było dość dawno temu, bo w 1533 roku.
2: W jak Włocławek. Po polsku na 101,4 FM.

0: Co ciekawego dzieje się we Włocławku podczas tej niedzieli? Kolejne pokazy świetlne na Starym Rynku, a to w ramach świetlnej części Festiwalu Fajansu. Dziś o 19, 20 i 21 Festiwal Światła Fajansowy Blask i nie trzeba jechać do Łodzi na Festiwal Światła. Pokaz ożywia architekturę Starego Rynku i opowiada o fajansie włocławskim w zupełnie nowy sposób. 19, 20 i 21 Włocławski Stary Rynek.
1: Weekendowe granie na 101,4 FM.

0: No i stało się po raz kolejny. Polscy siatkarze mistrzami Europy. Wielkie gratulacje. Ja mam takie pytanie, panowie, a nie chcielibyście piłki też pokopać czasem?
1: Po polsku na 101,4 FM.

Niedziela to kolejny dzień, w którym nie przejedziemy włocławskim mostem stalowym. Ten zamknięty przez cały weekend, no to kiedy otwarcie mostu? Jutro o godzinie 6 nad ranem. Do tego czasu nie dość, że nie przejedziemy, to autobusy komunikacji miejskiej też jadą objazdem. Przez Tamę konkretnie. Dotyczy to linii numer 1 i 9.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Kibice nie zawiedli, zgotowali siatkarzom uroczyste przywitanie. Przedterminowe wybory w Krakowie, mieszkańcy głosują na prezydenta. Sezon nad morzem trwa w najlepsze, sprawdzamy, kto najczęściej przyjeżdża nad polski Bałtyk. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował na warszawskim lotnisku Chopina dziś po południu. Na siatkarzy na lotnisku czekały tłumy kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
2: Stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy, tym bardziej, że jesteśmy kibicami.
3: Zasłużyli na to, żeby ich bardzo gorąco powitać. Naprawdę dostarczyli niesamowitych emocji wczoraj.
4: Tak na spontana. Pół godziny temu samochód i jesteśmy.
1: Polacy wygrali wczoraj w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Mieszkańcy Krakowa wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Mogą głosować na jednego z 7 kandydatów. Na karcie do głosowania jest to prawda 8 nazwisk w kolejności alfabetycznej, ale jeden z kandydatów zrezygnował ze startu w wyborach. Głosowanie zostało zarządzone po tym, jak wybrany w 2024 roku prezydent Aleksander Miszalski został odwołany w referendum lokalnym przeprowadzonym w maju tego roku. Podziękowanie terytorialsom w Dniu Święta Wojsk Obrony Terytorialnej złożyli prezydent i szef MON. Padły wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. 27 września po raz 9 obchodzone jest święto najmłodszego polskiego rodzaju sił zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 roku Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak m.in. z uwagi na dziedziczą przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości. Mimo ochłodzenia w kraju, sezon nad morzem jeszcze się nie skończył. Dość ciepły wrzesień sprawił, że wciąż wielu turystów przyjeżdża odpocząć nad polski Bałtyk. Jak podkreślają właściciele nadmorskich hoteli czy pensjonatów, czasy, kiedy po wakacjach nadmorskie miejscowości świeciły pustkami, dawno już się skończyły. Teraz, jak mówi burmistrz Międzyzdrojów Mateusz Bobek, sezon trwa co najmniej pół roku.
5: No i w ostatnich latach widzimy zdecydowane przedłużenie tego sezonu. Możemy mówić o około 180 dniach, 100 dochodzących do 200 już z takim sporym ruchem turystycznym.
1: Wśród turystów dominują przyjezdni z zagranicy, głównie z Niemiec i Skandynawii.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Początek tygodnia będzie niemal bezchmurny albo z zachmurzeniem naprawdę niewielkim, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich. Trochę więcej chmur rano, lokalnie w dolinach i kotlinach górskich mgły. Jutro na termometrach od 18 do 22 stopni, a więc podobnie jak dziś cieplej, miejscami na zachodzie do 24 stopni.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie żyje mężczyzna po zderzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska-Bis. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do

0: 4 miejsc w Krakowie. Tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne. I jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
1: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
2: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
3: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda, dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
2: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
2: Początek tygodnia będzie niemal bezchmurny albo z zachmurzeniem naprawdę niewielkim. Jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich trochę więcej chmur. Rano lokalnie w dolinach i kotlinach górskich mgły. Jutro na termometrach od 18 do 22 stopni, a więc podobnie jak dziś cieplej, miejscami na zachodzie do 24 stopni.
4: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Widziałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, ty kochać. Bawić

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Nie żyje mężczyzna po zderzeniu samochodu z pociągiem pod Wieluniem. W Krakowie głosowanie w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask w Poznaniu. Agnieszka Trojanowska, BIS. 30-letni mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto, pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 4 godziny wybierają nowego prezydenta miasta w przedterminowych wyborach. Na miejscu jest Grzegorz Kozieł.
2: Głosowanie trwa do 21:00, godzinę później protokoły zaczną spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej i jak informuje jej przewodniczący Krzysztof Dyl, ostateczne wyniki wyborów zostaną ogłoszone między godziną 3:00 a 4:00 rano.
3: Karty wyborcze trafiają do takich 4 miejsc w Krakowie, tutaj są zbierane, one są zapieczętowane, natomiast do nas trafiają protokoły wyborcze, no i my te protokoły wyborcze wprowadzamy do systemu, po prostu sprawdzamy, czy one są kompletne i jeżeli zbierzemy wszystkie te protokoły wyborcze, jesteśmy uprawnieni do tego, żeby podjąć uchwałę o ogłoszeniu tych wyników wyborów.
2: W sytuacji, gdy w dzisiejszym głosowaniu nikt nie zdobędzie ponad połowy głosów, za 2 tygodnie rozstrzygnięcie przyniesie druga tura z udziałem 2 osób z najwyższym poparciem.
1: 5 osób pod zarzutem przygotowania ataku terrorystycznego koło bazy lotniczej RAF zatrzymała brytyjska policja. W związku z dzisiejszą akcją służby ewakuowały mieszkańców pobliskiej wsi Welford. Na miejsce przybyła wojskowa jednostka saperska. Baza Royal Air Force Fairford jest używana przez siły powietrzne USA do ataków na irańskie wyrzutnie rakietowe wykorzystywane do ostrzału statków w cieśninie Ormus. Odświeżona atrakcja dla turystów w Poznaniu. Fontanna z delfinami odzyskała dawny blask. To atrakcja u zbiegu Alei Marcinkowskiego i ulicy 23 lutego, mówi jej Marta Frycy z Zarządu Zieleni Miejskiej w Poznaniu.
4: Odnowione zostały kamienne części i brązowe rzeźby dzieci siedzących na delfinach. Ważne było dla nas także to, żeby przywrócić przepływ wody przez muszlowe elementy balustrady. Od dłuższego czasu nie wypływała z nich woda, dlatego wykonano w nich nowe otwory i zamontowano dysze, no i teraz znowu są częścią całej kompozycji.
1: Ostateczne rozwiązania techniczne w Poznaniu zostały uzgodnione z Miejskim Konserwatorem Zabytków.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Początek tygodnia będzie niemal bezchmurny albo z zachmurzeniem naprawdę niewielkim, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich trochę więcej chmur. Rano lokalnie w dolinach i kotlinach górskich mgły. Jutro na termometrach od 18 do 22 stopni, a więc podobnie jak dziś cieplej, miejscami na zachodzie do 24 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska, BIS. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
2: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
3: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy czy kartę do głosowania wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tylko go podarła, czy uznała, że się pomyliła. No różne to sytuacje mogły być.
2: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
1: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić, jak się na to przygotować. Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenie rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwoju.

0: ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji to są lata.
1: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro niebo niemal bezchmurne, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich możliwe okresami umiarkowane zachmurzenie. Rano lokalnie w dolinach i kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. A na termometrach w całym kraju od 18 do 22 stopni, przeważnie cieplej na zachodzie do 24.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: Sławek po polsku.
1: Zostałem Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: Zagorsku.
1: Dyskoteka gra. Dyskoteka gra. Dyskoteka gra.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Przedterminowe wybory w Krakowie trwają, jest spokojnie. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, ostrzega szef polskiego MSZ-u. Bociany z aparatami wybierają się w podróż do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wybory w Krakowie przebiegają spokojnie, ale policja bada jedno możliwe naruszenie ciszy wyborczej. Sprawa dotyczy wpisu opublikowanego w mediach społecznościowych. Natomiast Miejska Komisja Wyborcza informuje o jeszcze jednym incydencie. Więcej o tym Grzegorz Kozioł.
2: Jak przekazał przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Krzysztof Dyl, jeden z wyborców podarł kartę w lokalu wyborczym.
3: Komisje kontaktują się w ogóle z nami w takich przypadkach. Tutaj w każdym takim przypadku to decyzję pierwszą podejmuje ta komisja obwodowa. Z nami się konsultuje tylko tak dodatkowo. Nie wiem, jaka tam decyzja została podjęta w tym przypadku, natomiast gdy ktoś zniszczy czy kartę do głosowania wyniesie, no to wszystko może być rozstrzygane na płaszczyźnie jakiejś prawnokarnej. Nie wiem, czy ta osoba w końcu wrzuciła ten głos do urny, czy tylko go podarła, czy uznała, że się pomyliła. No różne to sytuacje mogły być.
2: Natomiast w żadnym wypadku nie ma możliwości wydania wyborcy drugiej karty do głosowania. Dokumenty te są policzone, nie można ich także wynosić z lokalu wyborczego.
1: Mieszkańcy Krakowa jeszcze przez 3 godziny mogą oddać swój głos. Rosja szykuje coś dużego w tym roku, zapowiedział po szczycie ONZ szef MSZ-u Radosław Sikorski, choć nie zdradził, o co może chodzić, jak się na to przygotować. Opozycja proponuje powrót do obowiązkowej służby wojskowej i przeszkolenie rezerwistów, mówi Krzysztof Szczucki ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
4: Powinniśmy mieć około 1 000 000 rezerwistów gotowych, szkolonych na bieżąco. To jest taki finlandzki model prowadzenia przygotowań do ewentualnej konfrontacji zbrojnej, oby ona nigdy nie nastąpiła.
1: Innego zdania są jednak rządzący, mówi Grzegorz Schetyna z Koalicji Obywatelskiej.
5: Uważam, że pobór nie. Znam te przykłady nasze klasyczne, fiński czy izraelski. Oni są przygotowani do wariantu wojennego, klasycznego, i Finowie, i Izraelczycy. Ale to jest do 10% możliwości mobilizacyjnych. Dojść do takiej sytuacji to są lata.
1: Grzegorz Schetyna dodał, że w tej sprawie potrzebne byłoby ponadpartyjne porozumienie. Polskie bociany będą robić zdjęcia z podróży do Afryki. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego zakładają ptakom przed migracją na południe specjalne aparaty fotograficzne, a urządzenia te robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Fotografie trafią na ogólnodostępny portal Stork Lens.
6: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
0: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Jutro niebo niemal bezchmurne, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich możliwe okresami umiarkowane zachmurzenie. Rano lokalnie w dolinach i kotlinach górskich mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. A na termometrach w całym kraju od 18 do 22 stopni, przeważnie cieplej na zachodzie do 24.
6: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Pożar w hali w Nowej Hucie opanowany, trwa dogaszanie. Drony z pomocą do okupowanych ukraińskich oleszek mają problemy. Tenisiści z Europy pokonali reprezentację reszty świata. Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy opanowali pożar hali ze środkami łatwopalnymi w Nowej Hucie. Trwa dogaszanie pogorzeliska i oddymianie budynku strażakom.

0: osobowego. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów. Miasto to tam pociąg Intercity Kozica z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Ukraińskie wojsko próbuje dronami dostarczać żywność mieszkańcom Oleszek okupowanych przez Rosję od marca. W ten sposób zrzucono około 4 ton żywności, ale ostatnia dostawa była pod koniec maja. Dlatego, jak informuje Ukraińska Prawda, obecna sytuacja mieszkańców jest tragiczna. Z powodu rosyjskiej blokady Rosjanie zastrzeli wyjął ukraińskie drony transportujące żywność, przejmują lub odsprzedają zapasy oraz zatrzymują mieszkańców odbierających paczki z pomocą humanitarną. Oleszki leżą około 4 km od Chersonia, drogi prowadzące do miasta są zaminowane, a nad miejscowością stale operują rosyjskie drony, co dodatkowo utrudnia mieszkańcom opuszczenie miasta. W Oleszkach przed wojną mieszkało około 24 tysiące osób, obecnie pozostało około 2 tysięcy, w tym około 50 dzieci. Europejscy tenisiści po raz 6 triumfowali w turnieju Laver Cup. W zakończonych dziś 3-dniowych zmaganiach w Londynie pokonali reprezentację reszty świata 13-5. Pomysłodawcą imprezy jest Szwajcar Roger Federer. Nazwa nawiązuje do legendarnego australijskiego tenisisty Roda Lejera, jedynego dwukrotnego zdobywcy klasycznego wielkiego szlema w 1962 i 9 roku.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: W nocy miejscami na wschodzie i południu kraju mgły, a temperatura minimalna na przeważającym obszarze kraju od 6 do 9 stopni. Jutro niemal bezchmurnie, jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich większe zachmurzenie. Temperatura maksymalna od 18 do 22 stopni, cieplej miejscami na zachodzie do 24.
1: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Lokale wyborcze w Krakowie zostaną zamknięte już za godzinę. Papież we Francji zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen. Fotoblok z podróży stworzą bociany, które lecą na zimę z Polski do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze tylko godzina została do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Do 21:00 mieszkańcy mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Jak informuje Katarzyna Mynarczyk, która jest w Krakowie, głosowanie przez cały dzień przebiega spokojnie.
2: Nie było poważniejszych zakłóceń, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Krzysztof Dyl. Komisje pracują normalnie, a ostatni wyborcy mają jeszcze godzinę, żeby dotrzeć do swoich lokali.
3: Nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, że którakolwiek z obwodów Komisji Wyborczych podjęła decyzję o tym, żeby to głosowanie przedłużyć, więc na chwilę obecną to głosowanie zakończy się o godzinie 21:00.
2: Wtedy rozpocznie się liczenie głosów. Komisje będą sporządzać protokoły, a później wyniki będą spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej.
1: Wyniki znane mogą być już między 3:00 a 4:00 w nocy. Papież zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen na świecie. Leon XIV, który odprawił dziś mszę na błoniach sanktuarium w Lourdes na południowym zachodzie Francji, zaapelował do wszystkich wiernych, by w październiku modlili się o pokój między narodami. Na spotkanie z biskupem Rzymu przybyło około 150 tysięcy wiernych z całego świata. Zdjęcia z podróży do Afryki z aparatów lecących bocianów będzie można obejrzeć w internecie. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego przygotowali przed migracją ptaków na południe specjalne aparaty fotograficzne. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu ptaków, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki właśnie.
4: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć, mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
1: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia bocianów mogą zobaczyć się nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal StorkLens, a tam użytkownicy mogą przeglądać galerię, a także oceniać poszczególne bocianie zdjęcia.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Lokale wyborcze w Krakowie zostaną zamknięte już za godzinę. Papież we Francji zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen. Fotoblok z podróży stworzą bociany, które lecą na zimę z Polski do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze tylko godzina została do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Do 21:00 mieszkańcy mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Jak informuje Katarzyna Mynarczyk, która jest w Krakowie, głosowanie przez cały dzień przebiega spokojnie.
2: Nie było poważniejszych zakłóceń, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Krzysztof Dyl. Komisje pracują normalnie, a ostatni wyborcy mają jeszcze godzinę, żeby dotrzeć do swoich lokali.
3: Nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, że którakolwiek z obwodowych Komisji Wyborczych podjęła decyzję o tym, żeby to głosowanie przedłużyć, więc na chwilę obecną to głosowanie zakończy się o godzinie 21:00.
2: Wtedy rozpocznie się liczenie głosów. Komisje będą sporządzać protokoły, a później wyniki będą spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej.
1: Wyniki znane mogą być już między 3:00 a 4:00 w nocy. Papież zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen na świecie. Leon XIV, który odprawił dziś mszę na błoniach sanktuarium w Lourdes na południowym zachodzie Francji, zaapelował do wszystkich wiernych, by w październiku modlili się o pokój między narodami. Na spotkanie z biskupem Rzymu przybyło około 150 tysięcy wiernych z całego świata. Zdjęcia z podróży do Afryki z aparatów lecących bocianów będzie można obejrzeć w internecie. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego przygotowali

0: zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
1: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia bocianów mogą zobaczyć się nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal StorkLens, a tam użytkownicy mogą przeglądać galerię, a także oceniać poszczególne bocianie zdjęcia.
2: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
3: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Mgły w nocy szczególnie pojawią się na wschodzie i południu Polski. Temperatura minimalna spadnie do 6-9 stopni miejscami, a jutro w ciągu dnia niemal bezchmurnie. Trochę więcej chmur jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich. Na termometrach 18 do 22 stopni, cieplej na zachodzie do 24.
2: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Lokale wyborcze w Krakowie zostaną zamknięte już za godzinę. Papież we Francji zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen. Fotoblok z podróży stworzył bociany, które lecą na zimę z Polski do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze tylko godzina została do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Do 21:00 mieszkańcy mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Jak informuje Katarzyna Mynarczyk, która jest w Krakowie, głosowanie przez cały dzień przebiega spokojnie.
2: Nie było poważniejszych zakłóceń, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Krzysztof Dyl. Komisje pracują normalnie, a ostatni wyborcy mają jeszcze godzinę, żeby dotrzeć do swoich lokali.
3: Nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, że którakolwiek z obwodowych komisji wyborczych podjęła decyzję o tym, żeby to głosowanie przedłużyć, więc na chwilę obecną to głosowanie zakończy się o godzinie 21:00.
2: Wtedy rozpocznie się liczenie głosów. Komisje będą sporządzać protokoły, a później wyniki będą spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej.
1: Wyniki znane mogą być już między 3:00 a 4:00 w nocy. Papież zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen na świecie. Leon XIV, który odprawił dziś mszę na błoniach sanktuarium w Lourdes na południowym zachodzie Francji, zaapelował do wszystkich wiernych, by w październiku modlili się o pokój między narodami. Na spotkanie z biskupem Rzymu przybyło około 150 tysięcy wiernych z całego świata. Zdjęcia z podróży do Afryki z aparatów lecących bocianów będzie można obejrzeć w internecie. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego przygotowali przed migracją ptaków na południe specjalne aparaty fotograficzne. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu ptaków, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki właśnie.
4: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
1: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia bocianów mogą zobaczyć się nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal StorkLens, a tam użytkownicy mogą przeglądać galerię, a także oceniać poszczególne bocianie zdjęcia.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Mgły w nocy szczególnie pojawią się na wschodzie i południu Polski. Temperatura minimalna spadnie do 6-9 stopni.
5: Swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Mgły w nocy szczególnie pojawią się na wschodzie i południu Polski. Temperatura minimalna spadnie do 6-9 stopni miejscami, a jutro w ciągu dnia niemal bezchmurnie. Trochę więcej chmur jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich. Na termometrach 18 do 22 stopni, cieplej na zachodzie do 24.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Lokale wyborcze w Krakowie zostaną zamknięte już za godzinę. Papież we Francji zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen. Fotoblok z podróży stworzą bociany, które lecą na zimę z Polski do Afryki. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jeszcze tylko godzina została do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Do 21:00 mieszkańcy mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Jak informuje Katarzyna Mynarczyk, która jest w Krakowie, głosowanie przez cały dzień przebiega spokojnie.
2: Nie było poważniejszych zakłóceń, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Krzysztof Dyl. Komisje pracują normalnie, a ostatni wyborcy mają jeszcze godzinę, żeby dotrzeć do swoich lokali.
3: Nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, że którakolwiek z obwodowych komisji wyborczych podjęła decyzję o tym, żeby to głosowanie przedłużyć, więc na chwilę obecną to głosowanie zakończy się o godzinie 21:00.
2: Wtedy rozpocznie się liczenie głosów. Komisje będą sporządzać protokoły, a później wyniki będą spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej.
1: Wyniki znane mogą być już między 3:00 a 4:00 w nocy. Papież zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen na świecie. Leon XIV, który odprawił dziś mszę na błoniach sanktuarium w Lourdes na południowym zachodzie Francji, zaapelował do wszystkich wiernych, by w październiku modlili się o pokój między narodami. Na spotkanie z biskupem Rzymu przybyło około 150 tysięcy wiernych z całego świata. Zdjęcia z podróży do Afryki z aparatów lecących bocianów będzie można obejrzeć w internecie. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego przygotowali przed migracją ptaków na południe specjalne aparaty fotograficzne. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu ptaków, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki właśnie.
4: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
1: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym

0: roku zdjęcia bocianów mogą zobaczyć nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal StorkLens, a tam użytkownicy mogą przeglądać galerię, a także oceniać poszczególne bocianie zdjęcia.
1: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
2: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Mgły w nocy szczególnie pojawią się na wschodzie i południu Polski. Temperatura minimalna spadnie do 6-9 stopni.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Lokale wyborcze w Krakowie zostaną zamknięte już za godzinę. Papież we Francji zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen. Fotoblok z podróży stworzą bociany, które lecą na zimę z Polski do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze tylko godzina została do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Do 21:00 mieszkańcy mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Jak informuje Katarzyna Mynarczyk, która jest w Krakowie, głosowanie przez cały dzień przebiega spokojnie.
2: Nie było poważniejszych zakłóceń, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Krzysztof Dyl. Komisje pracują normalnie, a ostatni wyborcy mają jeszcze godzinę, żeby dotrzeć do swoich lokali.
3: Nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, że którakolwiek z obwodów Komisji Wyborczych podjęła decyzję o tym, żeby to głosowanie przedłużyć, więc na chwilę obecną to głosowanie zakończy się o godzinie 21:00.
2: Wtedy rozpocznie się liczenie głosów. Komisje będą sporządzać protokoły, a później wyniki będą spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej.
1: Wyniki znane mogą być już między 3:00 a 4:00 w nocy. Papież zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen na świecie. Leon XIV, który odprawił dziś mszę na błoniach sanktuarium w Lourdes na południowym zachodzie Francji, zaapelował do wszystkich wiernych, by w październiku modlili się o pokój między narodami. Na spotkanie z biskupem Rzymu przybyło około 150 tysięcy wiernych z całego świata. Zdjęcia z podróży do Afryki z aparatów lecących bocianów będzie można obejrzeć w internecie. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego przygotowali przed migracją ptaków na południe specjalne aparaty fotograficzne. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu ptaków, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki właśnie.
4: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć, mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
1: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia bocianów mogą zobaczyć się nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal StorkLens, a tam użytkownicy mogą przeglądać galerię, a także oceniać poszczególne bocianie zdjęcia.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Mgły w nocy szczególnie pojawią się na wschodzie i południu Polski. Temperatura minimalna spadnie do 6-9 stopni miejscami, a jutro w ciągu dnia niemal bezchmurnie. Trochę więcej chmur jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich. Na termometrach 18 do 22 stopni, cieplej na zachodzie i południu Polski. Temperatura minimalna spadnie do 6-9 stopni miejscami, a jutro w ciągu dnia niemal bezchmurnie. Trochę więcej chmur jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich. Na termometrach 18 do 22 stopni, cieplej na zachodzie do 24.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Lokale wyborcze w Krakowie zostaną zamknięte już za godzinę. Papież we Francji zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen. Fotoblok z podróży stworzą bociany, które lecą na zimę z Polski do Afryki. Agnieszka Trojanowska, BIS. Jeszcze tylko godzina została do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Do 21:00 mieszkańcy mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Jak informuje Katarzyna Mynarczyk, która jest w Krakowie, głosowanie przez

0: cały dzień przebiega spokojnie.
1: Nie było poważniejszych zakłóceń, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Krzysztof Dyl. Komisje pracują normalnie, a ostatni wyborcy mają jeszcze godzinę, żeby dotrzeć do swoich lokali.
2: Nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, że którakolwiek z obwodowych komisji wyborczych podjęła decyzję o tym, żeby to głosowanie przedłużyć, więc na chwilę obecną to głosowanie zakończy się o godzinie 21.
1: Wtedy rozpocznie się liczenie głosów. Komisje będą sporządzać protokoły, a później wyniki będą spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej.
0: Wyniki znane mogą być już między 3 a 4 w nocy. Papież zaapelował o modlitwy w intencji zakończenia wojen na świecie. Leon XIV, który odprawił dziś mszę na błoniach sanktuarium w Lourdes na południowym zachodzie Francji, zaapelował do wszystkich wiernych, by w październiku modlili się o pokój między narodami. Na spotkanie z biskupem Rzymu przybyło około 150 tysięcy wiernych z całego świata. Zdjęcia z podróży do Afryki z aparatów lecących bocianów będzie można obejrzeć w internecie. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego przygotowali przed migracją ptaków na południe specjalne aparaty fotograficzne. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu ptaków, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki właśnie.
3: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
0: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia bocianów mogą zobaczyć się nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal StorkLens, a tam użytkownicy mogą przeglądać galerię, a także oceniać poszczególne bocianie zdjęcia.
4: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
5: Pogoda na 101 i 4 FM.
0: Mgły w nocy szczególnie pojawią się na wschodzie i południu Polski. Temperatura minimalna spadnie do 6-9 stopni miejscami, a jutro w ciągu dnia niemal bezchmurnie. Trochę więcej chmur jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich. Na termometrach 18 do 22 stopni, cieplej na zachodzie do 24.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Lokale wyborcze w Krakowie zostaną zamknięte już za godzinę. Papież we Francji zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen. Fotoblok z podróży stworzą bociany, które lecą na zimę z Polski do Afryki. Agnieszka Trojnowska-Bis. Jeszcze tylko godzina została do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Do 21:00 mieszkańcy mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Jak informuje Katarzyna Mynarczyk, która jest w Krakowie, głosowanie przez cały dzień przebiega spokojnie.
2: Nie było poważniejszych zakłóceń, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Krzysztof Dyl. Komisje pracują normalnie, a ostatni wyborcy mają jeszcze godzinę, żeby dotrzeć do swoich lokali.
3: Nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, że którakolwiek z obwodowych komisji wyborczych podjęła decyzję o tym, żeby to głosowanie przedłużyć, więc na chwilę obecną to głosowanie zakończy się o godzinie 21:00.
2: Wtedy rozpocznie się liczenie głosów. Komisje będą sporządzać protokoły, a później wyniki będą spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej.
1: Wyniki znane mogą być już między 3:00 a 4:00 w nocy. Papież zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen na świecie. Leon XIV, który odprawił dziś mszę na błoniach sanktuarium w Lourdes na południowym zachodzie Francji, zaapelował do wszystkich wiernych, by w październiku modlili się o pokój między narodami. Na spotkanie z biskupem Rzymu przybyło około 150 tysięcy wiernych z całego świata. Zdjęcia z podróży do Afryki z aparatów lecących bocianów będzie można obejrzeć w internecie. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego przygotowali przed migracją ptaków na południe specjalne aparaty fotograficzne. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu ptaków, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki właśnie.
4: Zdjęcia, no można powiedzieć, mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
1: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia bocianów mogą zobaczyć się nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal StorkLens, a tam użytkownicy mogą przeglądać galerię, a także oceniać poszczególne bocianie zdjęcia.
0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Lokale wyborcze w Krakowie zostaną zamknięte już za godzinę. Papież we Francji zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen. Fotoblok z podróży stworzą bociany, które lecą na zimę z Polski do Afryki. Agnieszka Trojnowska-Bis. Jeszcze tylko godzina została do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Do 21:00 mieszkańcy mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Jak informuje Katarzyna Mynarczyk, która jest w Krakowie, głosowanie przez cały dzień przebiega spokojnie.
2: Nie było poważniejszych zakłóceń, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Krzysztof Dyl. Komisje pracują normalnie, a ostatni wyborcy mają jeszcze godzinę, żeby dotrzeć do swoich lokali.
3: Nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, że którakolwiek z obwodowych komisji wyborczych podjęła decyzję o tym, żeby to głosowanie przedłużyć, więc na chwilę obecną to głosowanie zakończy się o godzinie 21:00.
2: Wtedy rozpocznie się liczenie głosów. Komisje będą sporządzać protokoły, a później wyniki będą spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej.
1: Wyniki znane mogą być już między 3:00 a 4:00 w nocy. Papież zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen na świecie. Leon XIV, który odprawił dziś mszę na błoniach sanktuarium w Lourdes na południowym zachodzie Francji, zaapelował do wszystkich wiernych, by w październiku modlili się o pokój między narodami. Na spotkanie z biskupem Rzymu przybyło około 150 tysięcy wiernych z całego świata. Zdjęcia z podróży do Afryki z aparatów lecących bocianów będzie można obejrzeć w internecie. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego przygotowali przed migracją ptaków na południe specjalne aparaty fotograficzne. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu ptaków, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki właśnie.
4: Zdjęcia, no można powiedzieć, mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
1: to nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia bocianów mogą zobaczyć nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal StorkLens, a tam użytkownicy mogą przeglądać galerię, a także oceniać poszczególne bocianie zdjęcia.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Mgły w nocy szczególnie pojawią się na wschodzie i południu Polski. Temperatura minimalna spadnie do 6-9 stopni miejscami, a jutro w ciągu dnia niemal bezchmurnie. Trochę więcej chmur jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich. Na termometrach 18 do 22 stopni, cieplej na zachodzie do 24.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: To są wiadomości Radia Włocławek po polsku.
1: Lokale wyborcze w Krakowie zostaną zamknięte już za godzinę. Papież we Francji zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen. Fotoblok z podróży stworzą bociany, które lecą na zimę z Polski do Afryki. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze tylko godzina została do zamknięcia lokali wyborczych w Krakowie. Do 21:00 mieszkańcy mogą oddawać głosy w przedterminowych wyborach na prezydenta miasta. Jak informuje Katarzyna Mynarczyk, która jest w Krakowie, głosowanie przez cały dzień przebiega spokojnie.
2: Nie było poważniejszych zakłóceń, mówi przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej sędzia Krzysztof Dyl. Komisje pracują normalnie, a ostatni wyborcy mają jeszcze godzinę, żeby dotrzeć do swoich lokali.
3: Nie dostaliśmy żadnej informacji o tym, że którakolwiek z obwodowych komisji wyborczych podjęła decyzję o tym, żeby to głosowanie przedłużyć, więc na chwilę obecną to głosowanie zakończy się o godzinie 21:00.
2: Wtedy rozpocznie się liczenie głosów. Komisje będą sporządzać protokoły, a później wyniki będą spływać do Miejskiej Komisji Wyborczej.
1: Wyniki znane mogą być już między 3:00 a 4:00 w nocy. Papież zaapelował o modlitwę w intencji zakończenia wojen na świecie. Leon XIV, który odprawił dziś mszę na błoniach sanktuarium w Lourdes na południowym zachodzie Francji, zaapelował do wszystkich wiernych, by w październiku modlili się o pokój między narodami. Na spotkanie z biskupem Rzymu przybyło około 150 tysięcy wiernych z całego świata. Zdjęcia z podróży do Afryki z aparatów lecących bocianów będzie można obejrzeć w internecie. Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego przygotowali przed migracją ptaków na południe specjalne aparaty fotograficzne. Urządzenia robią zdjęcia co 2 godziny i gdy tylko złapią zasięg, wysyłają je do Polski. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak z Uniwersytetu Szczecińskiego, chodzi o to, by dowiedzieć się czegoś o życiu ptaków, kiedy te wyruszają na zimę do Afryki właśnie.
4: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć, mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
1: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia bocianów mogą zobaczyć nie tylko naukowcy. Fotografie trafią na portal StorkLens, a tam użytkownicy mogą przeglądać galerię, a także oceniać poszczególne bocianie zdjęcia.
5: Sponsorem prognozy pogody są salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.
6: Pogoda na 101 i 4 FM.
1: Mgły w nocy szczególnie pojawią się na wschodzie i południu Polski. Temperatura minimalna spadnie do 6-9 stopni miejscami, a jutro w ciągu dnia niemal bezchmurnie. Trochę więcej chmur jedynie na wschodzie i krańcach zachodnich. Na termometrach 18 do 22 stopni, cieplej na zachodzie do 24.
5: Sponsorem prognozy pogody były salony jubilerskie Kres. Podkreśl swój naturalny blask. Ania i Krzysztof Kres.

0: po polsku.
1: Zakazana owoc smakuje lepiej, póki nie przestaje i wykrzywia twarze. Zakazana owoc.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

dalej Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.